0: Thank you very much. How about Mitch on drums there? Thank you.
1: W tym samym 1968 roku w Hollywood Bowl zagościli The Doors. Przede wszystkim powstała z tego rejestracja wideo, film Live at the Hollywood Bowl. No ale oczywiście towarzyszy temu obrazowi muzyka. Wybrałem Light My Fire, dosyć rozbudowaną, ponad 9-minutową wersję. Zachęcam przy tym Państwa do odwiedzenia tych części internetu, które umożliwiają nie tylko słuchanie, ale też oglądanie artystów w trakcie koncertu, bo akurat ta część koncertu Doorsów w Hollywood Bowl jest dostępna w domenie publicznej. Light My Fire, The Doors, rok 1968, koncert w The Hollywood Bowl.

0: Moim zdaniem jednym z najwspanialszych koncertów zarejestrowanych w Hollywood Bowl, związanych z tą muzyką, którą kocham, był koncert Jeffa Becka, zarejestrowany w Hollywood Bowl w 2016 roku. Jeff Beck otoczył się tam kilkoma znakomitościami współczesnej sceny muzycznej, także bluesowej, i oto posłuchajmy, jak Jeff i jego zespół wykonują I'd Rather Go Blind. Towarzyszą mu Jan Hammer, no i przede wszystkim Beth Hart.
1: Thank you. I'm so proud also to have the amazing Beth Hart. Please give it up.

Powiedziałem przed chwilą, że najbardziej cenię sobie koncertowe nagranie z The Hollywood Bowl z udziałem Jeffa Becka, ale w 2023 roku wydarzyło się tam coś, co dorównuje, jeżeli nie przewyższa temu właśnie koncertowi. Mianowicie tam właśnie obchodził swoje 90. urodziny Willie Nelson. Dwa dni na scenie, przez tę scenę przewinęło się kilkudziesięciu znakomitych gości Williego Nelsona, no i z tych dwóch dni został skompilowany zarówno album fono, jak i film wideo. Prawie 40 utworów. Z tego niesłychanego bogactwa wybrałem Georgia on My Mind. W roli głównej Jamie Johnson, w roli głównego wokalisty, ale występuje on na tle znakomitego zespołu, który towarzyszył wszystkim wykonawcom tego święta Williego Nelsona. W tym zespole grali m.in. na gitarze Audley Freed, na organach i instrumentach klawiszowych Ben Montench, na basie Don Was, na gitarze Pedal Steel Greg Leash i na harmonice ustnej Mickey Raphael. No a w wykonaniu Georgia on My Mind na scenie pojawili się jeszcze dodatkowo Warren Haynes i Booker T. Jones. Georgia on My Mind w hołdzie Williamu Nelsonowi śpiewa Jamie Johnson.

No i tak sobie pomyślałem, że taką piękną kodą do prezentacji nagrań z Hollywood Bowl, począwszy od lat 50. ubiegłego stulecia aż do współczesności 21-wiecznej, będzie fragment koncertu Live at Hollywood Bowl zrealizowanego przez Vana Morrisona z zespołem. To był rok 2008. Najsłynniejsza chyba pieśń Vana Morrisona zabrzmi teraz na żywo z Hollywood Bowl. Gloria. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

To był artysta z Chicago, Michael McDermott. A teraz będą artyści z tego kręgu, w którym Nowaliki i w ogóle Radio Baobab obraca się najchętniej. The Allman Betts Band. Poznaliśmy ich podczas ich występu na Suwałki Blues Festival w 2019 roku. Wtedy promowali swoją pierwszą płytę długogrającą. No a teraz przymierzają się w 2020 roku do albumu numer 2. Ten album ukaże się w lecie albo tuż po lecie 2020 roku. Będzie nosił tytuł Bless Your Heart, a na razie Devon Allman, Dwayne Betts, Barry Dwayne Oakley i koledzy udostępnili nam pierwszy numer z tej płyty. Magnolia Road, The Allman Betts Band.

Yolman Bad's Band. Troszkę poczytałem o tym, co ma zawierać album Bless Your Heart. No i tam oczywiście występują bardzo ambitne sformułowania, że to jest taki album, który dostarczy wszystkim wszystkiego, co każdy by chciał usłyszeć, że jest od granic do granic. No i ogólnie rzecz biorąc, że to będzie wszystko bardzo oryginalne. Ja myślę, że to nagranie świadczy o tym, że oryginalne to może być dla kogoś, kto po raz pierwszy słyszy The Allman Bad's Band, bo to jest rzeczywiście bardzo przyjemne nagranie. Ale dla nas, którzy po 1000 razy słyszeliśmy Jessica w wykonaniu The Allman Brothers Band, nasuwają się nieodparcie skojarzenia z dziełami rodziców Devona i Dwayna. A może i dobrze, no niech tak grają, skoro nasiąkli tą muzyką w dzieciństwie, to niech teraz w dorosłości kontynuują to, co Allman Brothers Band tak pięknie rozpoczęli. Kolejna nowość to album Johna Legenda, który zaprosił do współpracy kilkoro znanych i mniej znanych artystów, ale wśród tych bardziej znanych jest Gary Clark Jr. I oto za chwilę John Legend w duecie z Gary Clarkiem Jr. w utworze Wild.

John Legend to najbardziej elegancki głos współczesnego R&B i chyba też najbardziej elegancka forma, w jaką ten współczesny rhythm and blues dzięki niemu się oblekł. Płyta Bigger Love jest pełna dobrych przesłań związanych z stosunkiem Johna Legenda do otaczającego go świata i wszyscy ci, którzy lubią taką formę absolutnie niedrapieżnej i troszkę tylko zelektrynizowanej muzyki współczesnej, będą z płyty Johna Legenda Bigger Love zadowoleni. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Slow Cooker.

Po 45 latach od nagrania Neil Young zdecydował się wreszcie udostępnić swoim fanom cały album zatytułowany Homegrown. On krążył oczywiście wśród zbieraczy bootlegów i różnych innych ciekawostek i wiadomo było, co na tej płycie się znajduje od wielu, wielu lat, no ale teraz jest jej wersja oficjalna. Ja mam z Neilem Youngiem stały kłopot, bo doceniam jego innowacyjność w całym procesie historii rocka, ale też od czasu do czasu mam do niego pretensje o to, że ten jego laid back, luz w przygotowaniu niektórych nagrań nie do końca odpowiada mojemu gustowi. No ale de gustibus i tak dalej. Neil Young na tej płycie pomieścił też jeden utwór, który może, i tutaj dodaję do tego cudzysłów, zachwycić fanów bluesa. Zagrał bluesa na gitarze, na harmonijce z sekcją. Nazwał ten utwór We Don't Smoke It No More. No ale czy to jest naprawdę blues, czy to jest tylko jakaś wprawka, to na ten temat niech się wypowiedzą już prawdziwi fani prawdziwego bluesa.

one step from the great beyond. I pray to the cross

0: Właśnie przysłowiem czy porzekadłem jest anglojęzyczne powiedzenie The Rolling Stones gather no moss, czyli toczące się kamienie nie porastają chem. Piękne i dosyć oczywiste. No i owo Rolling Stone, czy Rolling Stones w liczbie mnogiej, stało się też bardzo istotnym elementem ogólnie rzecz biorąc kultury masowej, bo przecież mamy po pierwsze, no oczywiście mamy The Rolling Stones, czyli zespół. Mamy także pieśni z tym związane, czy raczej pieśni, dzięki którym The Rolling Stones przybrali tę właśnie nazwę. No bo jest słynny blues Muddy'ego Watersa, Rolling Stone, jest pieśń Boba Dylana, Like a Rolling Stone, no i wreszcie jest jeden z najważniejszych, historycznie rzecz biorąc, do dnia dzisiejszego też ważny magazyn muzyczny Rolling Stone. To już pewnie Państwo się domyślają, że przewodnią ideą tego wydania pierwszego odcienia bluesa będzie właśnie owo hasło Rolling Stone. Zilustrujmy je na początek autorską wersją utworu Rolling Stone w wykonaniu Muddy'ego Watersa, rok 1950.
1: Well, I wish I was a catfish.

Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Showing up there. Showing up there. Na swojej świetnej zresztą płycie z 2023 roku, na albumie Hackney Diamonds, The Rolling Stones wracają do utworu Muddy'ego Watersa, zresztą wykonując ten właśnie utwór w sposób bardzo zbliżony do oryginału. No, chociaż w oryginale Muddy Waters był absolutnie samodzielny. Grał na gitarze, śpiewał, a The Stones zaprezentowali to nagranie w swoim niezłomnym duecie, czyli na wokalu Mick Jagger i na gitarze Keith Richards. Rolling Stone Blues.

W niektórych recenzjach z albumu Hackney Diamonds zetknąłem się z taką ideą, że kończący tę płytę utwór Rolling Stone Blues może oznaczać, że to jest niejako pożegnanie Stonesów z fonografią i że być może to jest ostatni album, jaki nagrali. Sądzę, że nie jest to właściwe przewidywanie i obym się nie mylił. To hasło Rolling Stone i ta płyta Stonesów natchnęła mnie taką ideą, żeby powrócić do pewnego pomysłu, który już kiedyś zrealizowałem w pierwszym odcieniu bluesa, mianowicie do przypomnienia sobie i Państwu utworów wymyślonych przez Stonesów w wykonaniu innych artystów. Takim najbardziej naturalnym początkiem dla realizacji tego pomysłu wydaje się być Muddy Waters w repertuarze Stonesów. No to zdarzyło się w 1968 roku, kiedy to Muddy nagrał album zatytułowany Electric Mud, a na tym albumie znalazła się kompozycja Jaggera i Richardsa Let's Spend the Night Together.

po tej historycznej wersji Muddy'ego Watersa sprzed pół wieku przejdźmy do współczesności. Rok 2023. Ukazał się album zatytułowany Stone Cold Country, na którym to artyści ogólnie rzecz biorąc związani z kręgiem muzyki country prezentowali utwory Jaggera i Richardsa. Nie sądzę, żeby to była jakaś bardzo rewolucyjnie atrakcyjna kolekcja, ale jest tam przynajmniej jedno wspaniałe nagranie związane z kompozycją Jaggera i Richardsa z tytułem It's Only Rock and Roll, But I Like It. Wykonawcami tego właśnie utworu są dwa duety, Brothers Osborne i Warren Treaty. Myślę, że udało im się wtłoczyć nowe życie do starego numeru Stonesów.

Niezapomniany i nieoceniony Johnny Winter miał także w swoim repertuarze i koncertowym, i później uwiecznionym na płytach numer Jaggera i Richardsa. I to było słynne Jumping Jack Flash. Do tej pieśni powrócił Edgar Winter w 2022 roku, kiedy to realizował album poświęcony pamięci swojego słynnego brata. I właśnie na Jumping Jack Flash padł jego wybór. Tutaj w Johnny'ego Wintera wcielił się Phil X, kanadyjski gitarzysta i wokalista, który na co dzień występuje w zespole Bon Jovi. To on właśnie zastąpił w tej formacji Richiego Sambore w 2016 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Jumping Jack Flash we wspomnieniu Johnny'ego Wintera.

No i teraz znowu cofamy się w zamierzchłą przeszłość, rok 1971. King of Rock and Roll, czyli Little Richard, który właśnie tak zatytułował swój album w tym czasie i pomieścił na nim swoją własną wersję Brown Sugar. Zabawna wersja.

Grupa The Allman Brothers Band bazowała głównie na kompozycjach własnych, ale od czasu do czasu korzystała także czy to ze standardów bluesowych, czy też właśnie z dorobku znakomitości świata zewnętrznego. W 2003 roku na albumie Hitting the Note odnaleźliśmy kompozycję Jaggera i Richardsa Heart of Stone.

współcześni artyści związani z nurtem rock bluesowym czy blues rockowym korzystają często z dorobku Jaggera i Richardsa, a zespół Blackberry Smoke wręcz w 2020 roku nagrał album zatytułowany Stone. Z tego zbioru wybrałem do tej właśnie audycji utwór I Got the Blues. Oto Blackberry Smoke w repertuarze Jaggera i Richardsa.

I raz jeszcze wracamy do kręgu muzyki country. Miranda Lambert zrealizowała w 2022 roku album zatytułowany Palomino. Znalazło się na tej płycie 15 nagrań, z których 14 to własne kompozycje pani Mirandy, ale znalazł się też jeden wyjątek. Z tym, że nie nawiązała tutaj Miranda wprost do twórczości Stonesów, ale do kompozycji Micka Jaggera z jego solowego albumu Wandering Spirit. Oto właśnie tytułowe nagranie z albumu Micka Jaggera w wykonaniu Mirandy Lambert.

Sięgnijmy teraz po mniej znanego wykonawcę, ale bardzo związanego z kalifornijskim rockiem i z kalifornijską boemą związaną z Tomem Waitsem. To przyjaciel Toma Waitsa, Chuck E. Weiss, w niewątpliwie oryginalnej wersji kompozycji Jaggera i Richardsa, Exile on Main Street Blues.

Jednym z nielicznych, czysto instrumentalnych numerów, które Stonsi pomieścili na swoich albumach, jest słynne 2120 South Michigan Avenue. W ich oryginalnym wykonaniu to nagranie trwa gdzieś około 3 minut z niewielkim hakiem. Natomiast Joe Louis Walker rozbudował tę właśnie kompozycję. Trwa ona 6 minut i pochodzi z albumu In the Morning, który Joe Louis Walker nagrał w 2002 roku.

Ten przegląd kompozycji Jaggera i Richardsa interpretowanych przez innych wykonawców kończy Tina Turner swoją jakżeż wspaniale żywiołową interpretacją Let's Spend the Night Together. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Jazz chyba, prawda? On się nazywał Jazz?
1: Mówisz o tym redaktora Balceraka? Tak. Był dodatek Rytm i Piosenka.
0: Rytm i Piosenka. I tam od czasu do czasu zdarzały się adresy fanklubów. Uh-huh. Ja znalazłem adres fanklubu. Dziwny on był, bo ulicy już nie pamiętam, ale zamiast jakiś tam fanklub of coś, to było, trzeba było napisać Jane Who. Nie wiem dlaczego. Pewnie któryś z redaktorów coś źle napisał, albo coś źle wydrukowali. I trzeba było wpłacić, nie wiem, 2 funty, zdaje się, czy coś w tym rodzaju.
1: To było niemożliwe przecież.
0: Nie było, było niemożliwe. Ale ja się wycwaniłem bardzo i przeliczyłem te funty po państwowym kursie na polskie pieniądze. Wsadziłem to do koperty z takim odręcznie pisanym na kratkowanym papierze liście. Dear Jane Who, I am admirer of the Who i tak dalej, i tak dalej. I w załączeniu przesyłam equivalent of British pounds to in Polish zloty i bardzo uprzejmie proszę, żeby mnie wciągnąć na listę. I co było zabawne, że precyzyjnie to wyliczyłem i w papierowych pieniądzach polskich to się nie przekładało. Więc musiałem dać tam papierowy i parę żelazniaków takich tych ochydnych.
1: Włożyłeś wszystko, tak?
0: Tak. I to do takiej kopertki włożyłem. Po 2 miesiącach przyszedł zwrot z taką szparą, przez którą wyleciały te żelazniaki, ale w środku to wszystko było. I ten papierowy pieniądz polski i ten w kratkę.
1: Ale to nie zapisali, czy?
0: No nie zapisali mnie, bo ten adres był zupełnie do kitu. Aha, Jane Who nie istniała. No to taka anegdota na początek.
1: Czyli co, ustalamy, że sięgamy naszą staraną pamięcią 40 lat do tyłu, tak?
0: Ojej, że od razu musisz wyliczać, że to jest 40 lat do tyłu. 1965, no, piękny rok w historii w ogóle, a muzyki już najbardziej.
1: To co, może zagramy coś, żeby tak nie zagadać.
0: No, to jeszcze raz The Who, już bez Jane Who.

0: że płyta, okładka do płyty zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Że
1: takie wyciągnięte zdjęcie.
0: Tak,
1: no?
0: że niby nic, niby taka oczywistość, a wtedy to się wydawało czymś no, bardzo awangardowym. Taka właśnie forma graficzna.
1: No jasne, no forma graficzna awangardowa o Beatlesach była od samego początku, poza pierwszą płytą długogrającą. I czarne zdjęcie na With the Beatles było odkrywcze na tamte czasy. I Hard Day's Night z tymi główkami wklejonymi w taką kratkę było czymś niezwykłym. No, każda okładka przynosiła jakieś... Oni byli we wszystkim prawie krok do przodu.
0: Oni, no i ci wokół nich, bo to przecież no ich producent muzyczny, bo bez niego to sądzę, że te wszystkie płyty, mówię o George'u Martinie, tak. to mogłoby brzmieć zupełnie inaczej. Ale też jak patrzę teraz na te takie zbitki wydarzeń z tego roku, to jest dosyć niezwykłe.
1: No a co wypatrzyłeś na przykład?
0: No takie, niby takie proste rzeczy, no, że tam Ringo się wtedy ożenił z Maureen, a John...
1: Ja pamiętam nawet jaką miała fryzurę, taką natapirowaną.
0: A la Helen
1: tak,
0: Shapiro.
1: Tak. No, tak,
0: pół metra w górę. Mhm. Że John zdał wtedy
1: prawo jazdy.
0: No ale nic tego, nic owego nagle... że Czałszewsku, to też nie wiem, czy ktokolwiek wie ze słuchających, kto to był, Czałszewsku wtedy został przywódcą rumuńskim. A z drugiej strony w Ameryce straszna nawałnica tych rozruchów na tle rasowym.
1: Tak.
0: Też zaczynało się powoli, zaczynała się awantura wietnamska. Do tego dokładały się takie, no już bardzo mocno osadzone hippie, flower power i psychodeliczne rzeczy. No, to naprawdę był taki tygiel, że z tego musiało coś pęknąć wielkiego, nie tylko w tej dziedzinie takiej czysto codziennej, ale i artystycznej.
1: No działo się dużo, a w Polsce, wróćmy jeszcze do Polski, bo poza naszym obserwowaniem tego, co świat muzyczny oferuje, to chciałbym zwrócić uwagę tutaj na takim małym drukiem napisaną 19 marca notkę. List otwarty Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego skierowany do działaczy partyjnych i młodzieży ZMS. Gdybym ja sobie teraz spróbował wyobrazić siebie z tamtych lat, czy ciebie, gdyby ktoś nam powiedział, że za naszego życia padnie komunizm, że ci ludzie nie będą ścigani, że, no, że wszystko będzie inaczej, to po prostu poszedł się chyba upić i z niedowiarstwa takiego, że coś takiego jest możliwe.
0: To była taka opoka, niemalże tak jak Kościół katolicki, co jest niezłomny od
1: tysiącleci.
0: Tak samo ta czerwona, to czerwone nieszczęście nam się wydawało takim czymś, co wisi, już w ogóle nie, no, skała, mało skała.
1: Ja z perspektywy dzisiejszej jeszcze dodam, że nie bez winy był Zachód, który tę kurtynę żelazną pozostawił w spokoju i całe szczęście, że działały takie firmy jak Wolna Europa czy jakieś BBC po polsku, bo inaczej byśmy do dzisiaj jak w Korei Północnej.
0: No tak, i całe szczęście, że istnieli tacy, co oni może sobie to nawet wyobrażali. Już wtedy zaczynali może wyobrażać, że to jest do ruszenia, jak Kuroń, Modzelewski, Michnik i ci, którzy dzisiaj, no tacy są dla nas oczywiści, a wtedy to byli jacyś choroba, wizjonerzy albo co, no.
1: No może zagrajmy, żeby nam ciśnienie nie skoczyło za bardzo.
0: Dobra, The Beatles będą.

0: prawda?
1: Tak, później wygrali
0: psa,
1: pieska,
0: Łajkę wysłali.
1: Sabaczku.
0: Niestety one way ticket Łajka miała i już tam zgasła w tym kosmosie.
1: Potem Jurija Gagarina pierwszego.
0: Nie wiadomo, kto pierwszy tak naprawdę, bo są podejrzenia, że paru gruchnęło o ziemię wcześniej, ale ten, który zdołał polecieć i wrócić, Jurij Gagarin, był pierwszy.
1: No i przecież te, no, jak ona się, pierwsza kobieta.
0: Vala Twist.
1: Też tak. Ona była radziecka.
0: No więc oni bardzo, bardzo się zbliżyli do tej supremacji i do tego, żeby postawić nogę na Księżycu i tu się niestety
1: Armstrong
0: nie udało.
1: Armstrong im wszystko popsuł.
0: Tak, oni sobie sami popsuli najpierw, bo nie udało im się wylądować.
1: No i też ciekawe, że w tym 65 w maju pierwszy satelita telekomunikacyjny Early Bird się umieścił na orbicie. Tak. Teraz to tam taki tłok, że tych satelitów pewnie jest 600.
0: Trzeba uważać, bo się zdarzają. No.
1: Ale to właśnie wtedy, kiedy Stonsi nagrywali Satisfaction, pierwszy taki komunikacyjny zaczął nad nami wisieć.
0: I jeszcze dodam jedną rzecz, która brzmi groźnie tak samo jak wtedy, tak i dzisiaj, że w maju 65 roku Chiny dokonały pierwszej próby nuklearnej. Pierwszą bombę atomową rozwalili własną. Nie, drugą nawet, przepraszam. Drugą. Bardzo nieprzyjemna to rocznica.

0: uśmiecha z okładki, że podejrzewam, że on ci się podobał jako mężczyzna również. Bez żadnych oczywiście podtekstów. Czyli krótko mówiąc, Sam Deschem i jego grupa Pharaohs i piosenka Woolly Bully znalazła się w czołówce listy przebojów.
1: 5 czerwca 65 roku. Ja do dzisiaj to nie bardzo wiemy, o co to chodziło i na czym ta moja fascynacja polegała. Być może na tym, że to była tak naprawdę pierwsza amerykańska płyta, czy pierwszy amerykański long play, jaki posiadłem całkowicie na własność. Kupiłem go za 95 zł od niejakiego Manfreda. Nie wiem, czy kojarzysz, był taki koleżka.
0: Tak.
1: I to był, no, nówka. Nówka to był.
0: Ale to bardzo tanio.
1: To bardzo tanio. Jakoś mi się udało. No i znałem jedno tylko Woolly Bully, później posłuchałem całej płyty. Bardzo była skoczna, zabawna i taka pokręcona jakaś. Rzeczywiście to zdjęcie było pokręcone na okładce i w środku, jak się, bo to rozkładany album to się nazywało, tak. I było też tak zabawnie, ale przede wszystkim było tak inne, takie wyluzowane, takie... wtedy zrozumiałem, że rzeczywiście tam wolno wszystko, a tutaj u nas to jakby ktoś chciał coś takiego zrobić, to albo popukaliby się w głowę, że zwariował.
0: Albo by przyszedł też troszeczkę napomnieć.
1: Tak, tak, tak, że nie Woolly Bully, ale w kropeczki, żeby to było, prawda? I że tak. No to taki pozwoliłem sobie zrobić.
0: Zazdrościłem ci tej płyty zresztą, nie ukrywam.
1: Mogę ci od czasu do czasu ją pokazywać, bo mam jeszcze, stoi oryginalna.
0: Tak, no oczywiście, nie sądzę, żeby gdzieś przepadła, skoro tak ją lubiłeś.
1: Ach, no i drugi numer, który też zagramy, bo nie tylko będzie Woolly Bully, ale i Bajka o czerwonym kapturku.
0: I tam z kolei jest na początku
1: ten wstęp niesłychany, który był tak rozbawiający, a jednocześnie... gdyby można było kraść fragmenty nagrań, to by było jeden z najlepszych wstępów do, nie wiem, do sygnału audycji, czy w ogóle do jakiegoś cyklu. No taki symbol tego, jak można wykorzystać rzecz nadzwyczajnie prostą w celu ubarwienia innej, jeszcze prostszej zabawy.
0: To co, przejdźmy do tej muzyki może, niech ona sobie teraz...

0: czy folkowej, nagle włączył swoje instrumenty do prądu.
1: I to było na Newport Folk Festival?
0: I w ogóle to wzbudziło niezwykłe emocje, bo jedni krzyczeli zdrada, drudzy słuchali z zachwytem, bo wszyscy przywykli, że on jest taki akustyczny, właściwie troszkę jak Pete Seeger niegdyś, który był zresztą w Polsce, a tu nagle elektryczność.
1: Ale wiesz, jakie to zrodziło nieporozumienie, ten fakt, że nagle Dylan zaczął być elektryczny, teraz z perspektywy tego prawie, no nie, 40 lat, nie chciałem półwiecze już zaangażować w to. W tym ubiegłym roku, 2005, wyczytałem w którymś z popularnych tygodników taki elaborat na temat Dylana, bo też jego pamiętniki się pokazały i ten film Scorsese o nim. I tam redaktor nasz, jakiś poważny, wydawałoby się, powiedział, że Dylan to bardzo przełomowy jest artysta, ale jego najważniejsza zasługa to jest to, że on wprowadził ciężką rockową gitarę do rockowej świadomości.
0: To tak powiedział.
1: No, ten redaktor co to napisał, że dzisiaj, kiedy mówimy hard rock, to od razu myślimy Dylan 1965. Czy wiesz, no
0: zaskoczyłeś mnie trochę.
1: No, to ja sam siebie zaskoczyłem, że nie zrozumiałem tego, co ten redaktor
0: może
1: napisał.
0: Może chodziło o Edwarda Ochaba jednak.
1: Nie, to aż tak pokrętny to on nie był. Aha. No w każdym razie, to ja apeluję teraz do tych wszystkich, którzy nie wiedzą, kto to jest Bob Dylan, że Bob Dylan na gitarze praktycznie nie gra, a jak gra, to gra bardzo krzywo i w zasadzie nie potrafi i nie o to chodzi. Natomiast to, że nagle z artysty ludowego, w tym sensie takim ludowej instrumentacji, stał się artystą elektrycznym, to był ogromny przełom świadomości ówczesnych słuchaczy protest songów. I o to
0: Ale mało tego, ja jeszcze na koniec powiem, że ci, którzy akceptowali Dylana, ci z grona, nazwijmy to, zbuntowanej inteligencji, przyzwyczajeni do tego rodzaju muzyki, nagle przez ten ruch artysty zostali zmuszeni do zaakceptowania rock'n'rolla, jeśli chcieli zostać przy myśleniu dylanopodobnym. A to były rozdzielne rzeczy. Na akustycznych koncertach folkowych ktoś, kto przez gitarę elektryczną był właściwie nieproszonym gościem i nagle nastąpiła fuzja. Tak jak kiedyś, że się jeszcze cofnę do wcześniejszych trochę lat, ciągła walka jazz fanów z fanami rock'n'rolla. I nagle jak nastąpiło fusion, to było straszliwe zdziwienie, że to tak. Może razem...
1: Nagle wystarczy. Było, że to może zdrada.
0: O, tu chodzi,
1: a to nie zdrada, tylko rewolucja.
0: I do tego postęp.

discover that

0: to to nie było nigdy wiadomo, czy to jest kolega press, czy koleżanka press. No i
1: później przekształcili to w Interpress.
0: Obie, tak. One rzucały kulami, mimo że nie były inwalidkami, ale żart mi podobał.
1: Ale wiesz, że wtedy też było chuligaństwo, bo widzę teraz 4 września 65 roku tak? Zespołowi The Who skradziono samochód ze sprzętem warty 10 tysięcy dolarów. Czyli
0: to dzisiaj pusty śmiech ogarnia.
1: Że 10 tysięcy?
0: No, ale to były inne dolary.
1: I oni tam nie dość, że ten sprzęt wieździ, to pewnie sami jeszcze jeździli na tym sprzęcie. Gwiazdorzy.
0: Pewnie tak.
1: Za dychę. Za dychę, tak. Za 10 tysięcy dolarów z gwiazdorzy.
0: Ale słuchaj, zobacz, patrzymy na te zapiski z roku 65. Niektóre są śmieszne, niektóre są dla nas ważne w sensie muzycznym. Na przykład w sierpniu 65 roku, co było sensacją, Beatlesi spędzili wspólnie wieczór z Elvisem Presleyem. To niezwykłe spotkanie. Dwa pokolenia, dwie generacje właściwie.
1: A Dylan, który znowu się zaczął pokazywać elektrycznie, został wygwizdany w Nowym
0: właśnie,
1: Jorku.
0: To była ta zdrada.
1: Tak, że nagle się okazało, że on znowu nie jest...
0: Ale popatrz, ja się poza muzycznymi patrzę na malutki tutaj druczek 9 września 65 roku. Tybet został ustanowiony autonomicznym rejonem w Chinach.
1: No to w Chińskiej Republice Ludowej.
0: Ludowej. I oni do dzisiaj próbują wykończyć ten Tybet, mimo tej autonomii i tego wszystkiego.
1: A z kolei w październiku pierwszy papież postawił nogę na kontynencie amerykańskim. Przedtem żaden papież jeszcze nie jeździł do Ameryki. A to był papież Paweł VI. I proszę bardzo.
0: Ale się działo. Albo na przykład wiadomość, że Singapur stał się niezależnym krajem. Od Malajezji się tego.
1: Tak, a z kolei wojska hinduskie napadły na Pakistan też.
0: Oni tam zawsze się nie lubili, także to... Ojej.
1: A François Mitterrand został prezydentem Francji. No,
0: tak?
1: A nie dość tego, 14 sierpnia na pierwszym miejscu listy przebojów w Ameryce Sonny and Cher, I Got You Babe.
0: Och, jak ja ich lubiłem.
1: Ja dotąd ich lubię.

0: Zagrali to For Your Love w dodatku, tylko nikt nie chciał tego kupić, bo wszyscy mówili, że to jest do kitu utwór.
1: Ale opowiedz o
0: Zaszczyciku. Mickey Most odrzucił ten utwór dla Hermans Hermits, bo to powiedział, że to jest do kitu utwór.
1: Taki dobry jednak facet z wyczuciem.
0: Każdy może się pomylić, powiedział tasiemiec, prawda, wychodząc ze skrzyni z makaronem. I ten mój kajecik to polegał na tym, że ja tam spisywałem te wszystkie po kolei 20 numerów i jak dziś pamiętam, że te For Your Love sobie zakreśliłem takim czerwonym mazadłem jakimś, że to jest coś innego. Dodatkowo, że nie zawsze można było te tytuły zrozumieć, bo oni mówili raz niewyraźnie, dwa...
1: A poza tym po angielsku.
0: Po angielsku. Poza tym ich zagłuszali z takim tym sąsiedztwa, bo niedaleko była taka stacja, co ją zagłuszał radziecki. I mnie czasami zachodziło to na tę moją falę.
1: Trzeba było sobie kupić radio z Spidola, ono wszystko odbierało.
0: Guzik, prawda, ja miałem antenę podłączoną do siatki od łóżka, na którym spałem. To była najlepsza antena na Żoliborzu i mimo wszystko nie odbierało.
1: Ja się do kaloryfera podłączałem.
0: Jak grzało, to jeszcze odbierało, ale w zimie...
1: Nie, można było złapać, tylko bardzo delikatne dostrojenie musiało być.
0: No dobrze, to przeżycia związane z For Your Love i jeszcze McCoy's Hang on Sloopy, niby taka zwykła śpiewanka, prawie że dziecięca wyliczanka, ale jak teraz się tego słucha, to od razu mnie się zapala taka lampka, że oni tak naprawdę nauczyli tych nowofalowców. Jak
1: prowokuj mnie, bo ja zaraz zacznę gadać przez pół godziny. Oczywiście. I teraz dopiero wychodzą na wierzch nagrania garażowych zespołów z połowy lat 60. amerykańskich, które często miały na koncie jedno, dwa nagrania raptem. Fantastyczne rzeczy, właśnie w stylu tego prostego, prymitywnego grania. Mam tego masę, kiedyś ci puszczę.
0: No ja też trochę mam. To by z czasu nam nie starczyło. Ale te Hang on Sloopy, jeszcze to jako ciekawostkę, powiem państwu, Wojtek to oczywiście wie, to McCoy zagrali, ale zaaranżowali im The Stranglers. Pamiętasz?
1: Tak, tak.
0: Tacy Australijczycy, którzy też nieźle kurzyli właśnie po takich na owe czasy bardzo awangardowych nutkach.
1: To proszę sobie zrobić głośniej przy tym, bo to trzeba głośno.

0: I w momencie, jak tam 2-0, 4-0 się pokazały, to on skończył koncert i już nie, koniec. Ani bisa, nic nie pokazał się więcej.
1: Może on jest dziwak, wiesz? Może on po prostu jest dziwak. Obsesive compulsive. Jak jest zero, to on musi skończyć, bo świat się skończy.
0: A wszystko to dlatego, że za chwileczkę będzie ten czas, kiedy Van jeszcze z grupą Them się prezentował i fantastyczne Baby Please Don't Go z 65 roku. A potem dwa nagrania zespołu, których dzisiaj już nikt nie gra, żadne radio nie gra, tylko nasze. Zespołu fantastycznego.
1: Ja i w domu gram dużo.
0: Jak tylko przejdziemy na żywe nagrywanie, na żywe nadawanie, to będziesz rżnął po uszach naszych słuchaczy codziennie. A mówimy o Pretty Things, czyli o takim niby garażowym, niby uproszczonym, ale tak gęstym, tak dynamicznym, tak żrącym po wrażliwości.
1: Po duszy, tak.
0: Tak. I to wszystko się w dodatku nazywało wówczas rytm blues.
1: No szczególnie ich wczesny okres, bo później zaczęli kombinować
0: te parasiuty i
1: takie mędliwości, ale tutaj daj Boże zdrowie.

Hefhorn will travel. Skoro mam już swój instrument dęty, to wyruszam w drogę. To jest tytuł piosenki Saxa Gordona, jednego z najbardziej znanych saksofonistów w środowisku współczesnej muzyki bluesowo-rockowej w Ameryce. Sax Gordon wychował się wprawdzie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, ale prawdziwą karierę rozpoczął na wschodnim wybrzeżu, gdzie przez jakiś czas towarzyszył znanemu Luther Guitar Junior Johnsonowi. Potem spotkał Duke'a Robillarda, z którym też przez jakiś czas grał i z którym towarzyszył tak słynnym wykonawcom jak Jimmy Witherspoon czy Jay McShann. Generalnie rzecz biorąc, jego żywiołowość i umiejętność kreowania dobrej atmosfery sprawiała, że bardzo chętnie był zapraszany przez różnych artystów do tego, żeby ubarwiać ich koncerty i nagrania, ale przecież Sax Gordon, czyli Gordon Biddle, jest sam sobie także sterem, okrętem, żaglem, no i przede wszystkim tym dmuchaczem w swój ukochany instrument, czyli w saksofon. Nagrał kilka płyt i właśnie z albumu zatytułowanego Have Horn Will Travel słuchaliśmy tytułowego nagrania. No skoro o saksofonistach i saksofonach, to należy się Sax Gordonowi jeszcze jeden numer. To będzie jego własna kompozycja, That Little Town Rocks.

Wydawałoby się, że saksofon taki rockowo-bluesowy to przede wszystkim domena mężczyzn, no ale to absolutnie tak nie jest, bo są przecież znakomite saksofonistki. I tu od razu informuję, że Candy Dulfer nie będzie występowała w tej audycji, natomiast z całą pewnością zasługuje na to, żeby w niej wystąpić Mindy Abair, artystka, która wielokrotnie już demonstrowała swoje bluesowe upodobania w różnych audycjach Radia Baobab. No i teraz także się przypomni, i to w dodatku w takim utworze, który jest jak gdyby manifestem jej ukochania instrumentalnego. I love to play the saxophone. Oto Mindy Abair.

Od mniej więcej 2015 roku Mindy Abel współpracuje z grupą The Bone Shakers, prowadzoną przez świetnego gitarzystę i wokalistę Randy'ego Jacobsa. Z nimi też nagrała kilka płyt, również i ten album, z którego słuchaliśmy utworu I Love to Play the Saxophone, pochodzi. Mindy Abel ma też własną wytwórnię płytową, dla której nagrywa. Nazwała tę firmę Pretty Good for the Girl. I to jest odniesienie do utworu, który przyniósł jej też znaczną popularność, do utworu, który nagrała wspólnie, halo, halo, z Joe Bonamassą. I właśnie nadała temu utworowi tytuł Pretty Good for a Girl. Oto Mindy Abel i Joe Bonamassa.

Teraz troszkę klasyki saksofonu bluesowego, a zadmie w ten instrument historyczny Big J. McNeely. Tak to brzmiało mniej więcej 70 lat temu, kiedy saksofonista Big J. McNeely zaczął wstępować na drogę bluesowego dmuchania.

Big Jay McNeely był nie tylko saksofonistą, także wokalistą, był bandliderem i generalnie rzecz biorąc był, wydawało się, takim niezniszczalnym śladem, który wytyczyli przed nim Lester Young czy Illinois Jacquet. Zmarł, mając niespełna 90 lat, w 2018 roku, ale jeszcze kilka lat przed odejściem był pełen energii i podróżował po świecie, niosąc dobrą muzyczną energię. Bywał także na Mystique Blues Festival, festiwalu na maleńkiej wysepce na Karaibach. Ten festiwal jest organizowany przez Basila Charlesa, który prowadzi tam Basil's Bar. Bywają tam u niego i grywają najsłynniejsi muzycy świata. Także na przykład Mick Jagger, który nawet kiedyś pozwolił nagrać chyba ze 2 czy 3 piosenki z jego utworem właśnie w tym barze. Big Jay McNeely przez kilka lat był ozdobą tego festiwalu i właśnie na jednym z nich dokonano tego nagrania. Oto Big Jay McNeely i Big Fat Mama.

I ponownie wystąpi dama, saksofonistka. Kiedyś już chyba przy jakiejś okazji zaistniała w którejś z audycji Radia Baobab, bo też nie jest ona sensu stricto artystką z kręgu bluesowego, raczej jest kojarzona z takim lekkim jazzowatym towarzystwem, ale ponieważ wyrosła z kręgu gospelowego, no to nie dziwnego, że od czasu do czasu w jej nagraniach słychać także ten zaśpiew i to kołysanie, które charakterystyczne jest dla naszej muzyki bluesowej. W 2016 roku Jasmine Gant nagrała album zatytułowany Chocolate Sunshine i z tej płytki kołyszące nagranie zatytułowane Slick.

Czy mówi Państwu coś imię i nazwisko Rochelle Frederick? No pewnie niespecjalnie, zresztą przyznam się szczerze, że też to imię i to nazwisko niewiele mi mówiło, aż do momentu, w którym zacząłem poszukiwać różnych ciekawostek związanych z saksofonem bluesrockowym. No i znalazłem panią Rochelle Frederick jako saksofonistkę w zespole o nazwie B-Side Jones, też pewnie niespecjalnie znanym, bo jest to orkiestra pochodząca z Florydy w Stanach Zjednoczonych, specjalizująca się wyłącznie w tak zwanych coverach. Angażuje się na różne spotkania towarzyskie czy też imprezy, oferując zademonstrowanie niemal nieograniczonej liczby przebojów wszystkich wykonawców, którzy mogą być atrakcyjni dla słuchaczy. To jest zestaw prawie 200 tytułów, z których może skorzystać osoba czy firma angażująca zespół. Ja z tego zestawu wybrałem coś bardzo oczywistego, czyli Hold Our Love z repertuaru Led Zeppelin, w którym to utworze saksofon pani Rochelle Frederick brzmi absolutnie świetnie.

jeszcze jeden saksofonista, który rozpoczynał swoją karierę w Chicago. Nazywa się Mark Kazanow, występuje zazwyczaj pod pseudonimem Kaz Kazanow i rzeczywiście rozpoczynał swoją drogę artystyczną w Chicago. Wtedy towarzyszył w koncertach i nagraniach znakomitościom chicagowskim jak Big Walter Horton, Magic Sam, James Cotton, Muddy Waters czy Otis Rush. W latach 80. przeniósł się do Teksasu i osiadł na stale w Austin, co wiązało się także z tym, że wsiąkł całkowicie w teksańskie towarzystwo muzyczne. Jimmy Vaughan, Marsha Ball, W.C. Clark, Anson van der Berg, no i tak można by wyliczać artystów, którzy korzystali z towarzystwa Marka Kazanowa i jego saksofonowej wirtuozerii. W 1997 roku Kazanow założył trio, które nazwał The Texas Horns. W skład tego tria wchodzi on sam, Mark Kazanow, grający przede wszystkim na saksofonie tenorowym, ale także na harmonijce ustnej. Drugim saksofonistą jest John Mills, który gra na barytonie i do tego jeszcze Al Gomez na trąbce. Bardzo charakterystyczne i stylowe brzmienie The Texas Horns można słyszeć w nagraniach wielu teksańskich i zresztą nie tylko teksańskich artystów. Ja z ich bogatego dorobku wybrałem taką oto pareczkę nagrań, Soul Stroll oraz Go On Fool. W tym drugim Texas Horns stanowią tło dla Marsha Ball.

kolejny znakomity i znany saksofonista wywodzący się tym razem z Teksasu to Grady Gaines. Przyjaźnili się zresztą bardzo z Cassem Kazanoffem. Mówię przyjaźnili się, bo Grady Gaines odszedł w styczniu 2021 roku i ta przyjaźń owocowała także szeregiem nagrań wspólnych tych artystów. Oto Grady Gaines i Cass Kazanoff w utworze zatytułowanym Have Fun Baby. Bawcie się, dzieciaki.

Mam nadzieję, że była to niezła zabawa. Mówię o zabawie towarzyszącej kołysaniu się przy bluesowych saksofonach. Na zakończenie raz jeszcze Grady Gaines. I będzie to piosenka, w której Grady Gaines mówi, że pora już się zbierać. Zbiera więc swoje manatki i podobnie jak ja, chce się ze swoimi słuchaczami pożegnać. I'm packing up. Grady Gaines z The Texas Upsetters. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: coming out. Well, you be a real good little baby, 'cause Santa Claus is back in town. Yeah, I'm back.
1: To chyba moja ulubiona wersja Mikołaja i wierzę. A czy ty wierzysz w ogóle w Mikołaja?
2: Wierzę. Nie mogę powiedzieć, że nie wierzę, bo jak powiem, że nie wierzę, to gdzieś na świecie umrze jakiś Mikołaj, a nie chcę mieć na sumieniu żadnego.
1: Wolimy nie mieć na sumieniu żadnego Mikołaja, dlatego też chcielibyśmy Państwu zaproponować kolejną piosenkę, równie niegrzeczną, być może nawet jeszcze bardziej niegrzeczną niż ta poprzednia, a będzie to utwór zespołu The Darkness. Nie wiem, czy Państwo pamiętają 2003 rok, ale był to chyba najpopularniejszy wówczas zespół rockowy na świecie, a przynajmniej u mnie w domu. W każdym razie zespół ten zaprezentował światu tuż przed świętami piosenkę zatytułowaną Christmas Time.

0: Mam ogromną słabość do The Darkness. Bardzo mi ich brakuje. Mógłby się w dzisiejszych czasach znowu pojawić jakiś zespół, albo The Darkness mogłoby się reaktywować, gdzie właśnie taka stylistyka by obowiązywała.
1: Świat jest ostatnio strasznie smutnym miejscem i przydałby się faktycznie zespół z tak dużą ilością energii.
0: A teraz będzie utwór, który jest właściwie takim utworem dla dzieci. Ale Bob Dylan postanowił wraz ze swoimi przyjaciółmi przerobić go na wręcz pijacką przyśpiewkę, ale warto posłuchać Bob Dylan w utworze Must Be Santa.

0: Czy myślisz, że Bob Dylan nagrywał tą piosenkę gdzieś w okolicach Moskwy, bądź na obrzeżach?
1: Właściwie muszą państwo wiedzieć, że Sosnowski ma taką teorię, że Bob Dylan i jego przyjaciele udali się na tygodniową imprezę do Rosji i tam też powstał ten numer. Ale to jest tylko jego teoria.
0: Musisz przyznać, że są tam pewne niemalże słowiańskie naleciałości, a ilość wypitego alkoholu podczas nagrania musiała być naprawdę duża.
1: Tak, warto też obejrzeć teledysk i tam też widać takiego ducha słowiańskiej
0: puszczy.
1: Chciałam powiedzieć coś innego, ale niech będzie puszcza, ale w każdym razie widać, że było nieźle na pewno.
0: Kolejną piosenką, która być może również była interpretowana w puszczy, będzie standard gospelowy, jedna z najpopularniejszych

piosenek świątecznych w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w świecie anglosaskim, czyli Joy to the World. I to wykonanie, a wykonanie należy do rodzinnego zespołu The Pettersons ze stanu Missouri w Stanach Zjednoczonych. To jest doskonały przykład na to, jak kolędować w gronie rodzinnym. The Pettersons, Joy to the World.

0: Kolędować w gronie rodzinnym i w gronie przyjaciół potrafi też Wynton Marsalis. I wraz ze swoimi przyjaciółmi i ze swoją córką Oni Marsalis nagrali własną wersję Winter Wonderland. I na przykład Sosnowski uważa, że jest to najładniejsza wersja tej piosenki w ogóle.
1: Tak, tak uważam. Zresztą posłuchajcie Państwo, jak ta młoda kobieta śpiewa w to sposób kompletnie bezpretensjonalny i w zasadzie z tak ogromną pewnością siebie, ja odnoszę takie wrażenie, jakie cechuje bardzo dojrzałe osoby.
0: Winter Wonderland.

0: Coś w tym jest, że Oni Marcelis śpiewa ten utwór prawie tak, jakby nuciła pod prysznicem, prawda?
1: No, to musiałby być bardzo elegancki prysznic, tak sobie to wyobrażam. Kolejną...
0: Dużą lekkością po prostu, o to mi chodzi.
1: Tak, tak, absolutnie się z tobą zgadzam, droga moja świąteczno-górecko. Kolejnym przykładem niemalże rodzinnego śpiewania będzie doskonale państwu znany zespół Terski Brothers, który w tym roku nie omieszkał poczynić dwóch piosenek świątecznych, a jedną z nich jest piosenka zatytułowana Dreaming of a Christmas with You.

A teraz będzie utwór z jednej z najfajniejszych płyt świątecznych polskich, w mojej opinii, czyli Czesław śpiewa Igrajkowie przyszłości, nagrodzona zresztą Fryderykiem w minionym roku. I ta płyta jest fantastycznym hołdem dla wszystkich dzieci, które chodzą do szkół muzycznych, bo musicie Państwo wiedzieć, że poza śpiewającym Czesławem występują tutaj tylko i wyłącznie dzieciaki i przygrywają. Utwór, który wybrałam, nosi tytuł Kiedyś to były święta, to dlatego, że jego sentymentalny, a jednocześnie naprawdę dowcipny tekst bardzo mnie bawi. Czesław Mozil i Grajkowie przyszłości.

0: oraz rodzina cała.
1: Ponieważ to ty jesteś tutaj specjalistką od filmów, to zadam ci podchwytliwe pytanie. Jaki jest twój ulubiony świąteczny film?
2: Wiem, co chcesz usłyszeć, ale nie powiem tego.
1: Dlaczego nie powiesz? Czy jest to Kevin sam w domu?
2: Nie, tak naprawdę nie mam ulubionego świątecznego filmu, a ten film, o którym ty myślisz, to jest fajnym filmem, ale z czasem zaczęłam dostrzegać rzeczy, które jednak nie do końca mi się podobają, więc nie mogę powiedzieć, że jest moim ulubionym.
1: Bo zamiast serduszkiem zaczęłaś ten film oglądać za bardzo. Ze zbyt dużym natężeniem zaangażowania zdrowego rozsądku. Ja natomiast odnajduję w tym filmie bardzo dużo ciekawych elementów, a jednym z nich jest chyba najfajniejsza wersja podstarzałego rockmana, jakim jest Billy Mac. Oczywiście mówimy o filmie zatytułowanym Love Actually, a w filmie tym Bill Nighy wciela się w postać podstarzałego rockmana i piosenkę świąteczną wykonuje w ten sposób.
2: Przyznaję, że ten wątek podstarzałej gwiazdy rocka i jego menadżera jest jednym z najwspanialszych w tym filmie.

I tym magicznym sposobem, jak już jesteśmy w świecie popkultury, to znakomite Muppety zaśpiewają dla Państwa swoją wersję Jingle Bells, czyli Jingle Bell Rock.

0: of the Rock.
1: W zeszłym roku doskonałą płytę świąteczną wydał Eric Clapton. Z tejże płyty pochodzi piosenka, właściwie klaptonowska interpretacja piosenki White Christmas.

A teraz będzie wokalistka, która została okrzyknięta w Wielkiej Brytanii najbardziej obiecującą wschodzącą artystką brytyjską, czyli Celeste, bardzo często porównywana zresztą do Adele. Jeszcze jej nie było w żadnej naszej audycji, ale na pewno obiecuję Państwu, że jeszcze się po nowym roku pojawi. A tymczasem jej świąteczny utwór A Little Love.

ponieważ jesteśmy już w tak brytyjskim klimacie, to ja zaproponowałbym króciutki przykład na to, jak Florence Welch, znana z zespołu Florence and the Machine, śpiewa piosenkę świąteczną. Have yourself a merry little Christmas.

Wracając troszeczkę do tematu takiej zmiany perspektywy z czasem, o której mówiłam przy okazji filmu Love Actually, to podobną taką refleksję miała 2 lata temu Miley Cyrus, nagrywając z Jimmy Fallonem swoją wersję utworu Santa Baby, w której zmieniła tekst. Dlatego bardzo serdecznie polecam dobrze się przysłuchać.

0: No i nie mogłoby się obyć bez kultowego utworu Last Christmas, który właśnie obchodził swoją okrągłą rocznicę.
1: Okrągła 35. rocznica.
0: W tym roku w ogóle wiele osób nagrywało swoje wersje, ale my postanowilibyśmy być przewrotni i zaprezentować Państwu ten utwór w języku polskim w wyjątkowym tłumaczeniu Google Translatora, który został wykorzystany przez Matyldę Damięcką w ramach działalności klubu komediowego. Bardzo serdecznie polecamy.

0: Ostatnią piosenką, którą zresztą chcielibyśmy się z Państwem dzisiaj pożegnać, będzie chyba moja ulubiona polska pastorałka, czyli Lulejże Lulej, wykonywana przez Ewę Bem i doskonale znana z pewnego niezwykle szczególnie interesującego i znanego filmu.
1: Jakoś tak dziwnie aktualne się miś teraz stał, mam wrażenie.
0: Tak, oczy odpadają non-stop temu
1: tak,
0: misiu.
1: Temu misiu. I tym optymistycznym akcentem, jak zawsze, żegnamy się z Państwem, życząc wesołych i zdrowych świąt i tego, byśmy się w takim samym gronie za rok usłyszeli.
0: Życzymy Państwu wszystkiego dobrego i spokojnych świąt.
1: Z dziką przyjemnością muzykę prezentowali dla Państwa
0: Sosnowski
1: i Górecka.
0: Życzymy Państwu bardzo wielu prezentów pod choinką.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

wykonawcami, dzięki czemu, jak sądzę, osiągniemy pewną rozmaitość, choć ta rozmaitość będzie utwierdzana obecnością harmoniki i głosu Kima Wilsona. Jedną z najnowszych realizacji Kima Wilsona wspólnie z innym artystą jest jego udział w albumie They Call It Rhythm and Blues. Płyta ukazała się w 2022 roku i jest filmowana przez Duke'a Robillarda. Znalazł się na tej płycie także utwór zatytułowany Tell Me Why, kompozycja Kima Wilsona, no i oczywiście tutaj Kim Wilson gra na harmonijce, śpiewa, no a towarzyszy mu Duke Robillard ze swoim zespołem.

przełom lat 80. i 90. to był okres największej świetności The Fabulous Thunderbirds, ale i nawet wtedy Kim Wilson znajdował czas i przede wszystkim znajdował uznanie wśród innych wykonawców, którzy zapraszali go do nagrań i koncertów. Wśród nich była także Bonnie Raitt, która jedno ze swoich nagrań z Kimem Wilsonem pomieściła na swojej koncertowej płycie zatytułowanej Road Tested. I Believe I'm in Love with You. To jest zresztą też kompozycja Kima Wilsona i oto jego duet z Bonnie Raitt.

Kim Wilson i The Fabulous Thunderbirds byli przez długi czas podporami słynnego klubu N-Tones w Austin w Teksasie. W tym klubie też tak naprawdę nabierał swojego doświadczenia muzycznego młody, wówczas ledwie 20-letni Teddy Morgan. Gitarzysta, wokalista, kompozytor, który z biegiem lat przekształcił się bardziej w producenta muzycznego. On na przykład był odpowiedzialny za znaczną część ilustracji muzycznej do słynnego serialu Yellowstone, a wcześniej też produkował nagrania muzyczne Kevina Costnera, który, jak zapewne Państwo wiedzą, jest też zapalonym gitarzystą i wokalistą. Oto Teddy Morgan z albumu Louisiana Rain, rok 1996, no i oczywiście jest tutaj znaczący udział Kima Wilsona w utworze zatytułowanym Full Grown Man.

Połowa lat 90., tak jak mówiłem, wtedy jeszcze The Fabulous Thunderbird działają, no ale Kim Wilson udziela też się jako muzyk towarzyszący innym artystom i oto na albumie zatytułowanym Bag Full of Blues, rok 1995, to jest płyta firmowana przez słynnego bluesowego perkusistę Williego Big Eye Smitha, znalazło się nagranie zatytułowane Believe Me, w którym usłyszą Państwo oczywiście Kima Wilsona.

Legenda bluesa, czyli Jimmy Rogers, w ostatnim roku ubiegłego stulecia zrealizował album zatytułowany Jimmy Rogers All Stars. Płyta nosiła prosty tytuł Blues, Blues, Blues. Zaprosił Jimmy Rogers do nagrania wielu słynnych artystów z Ericiem Claptonem, Jeffem Healeyem, Robertem Plantem i Jimmy Page'em na czele, a w zespole mu towarzyszącym brał udział również Kim Wilson. Posłuchajmy teraz Jimmy'ego Rogersa i jego All Stars z Kimem Wilsonem. No a poza Kimem usłyszymy tu także znanych Państwu zapewne artystów, czyli Micka Jaggera i Keitha Richardsa. Don't Start Me Talking, słynny numer Jimmy'ego Reeda w wykonaniu Jimmy'ego Rogersa, jego All Stars, no i też z udziałem Kima Wilsona.

Rok 2001. Odeta, jedna z wielkich dam muzyki, która, jak sądzę, wtedy jeszcze tak się nie nazywała, ale dzisiaj byłaby uważana pewnie za taką królową Amerykany. Odeta oddała hołd wielkiemu twórcy muzyki amerykańskiej, czyli Led Bellemu, realizując album zatytułowany Looking for a Home w podtytule Thanks to Led Belly. Na tej płycie znalazło się także nagranie, w którym uczestniczył Kim Wilson. To jedna z najbardziej znanych chyba kompozycji Led Bellego, czyli How Long. Oto Odeta, a w tle Kim Wilson.

Gigant bluesowej gitary Ronnie Earl wielokrotnie korzystał ze współpracy z Kimem Wilsonem, zarówno jeśli chodzi o jego wirtuozerię harmonikową, także Kim Wilson udzielał się wokalnie na płytach Ronniego Earla, a ja z tego ich wspólnego dorobku wybrałem, no, można powiedzieć, swojego rodzaju standard Waltera Jacobsa Blue and Lonesome, który znalazł się na albumie Ronnie Earl and Friends. Wśród tych przyjaciół także Kim Wilson.

Podobnie jak Kim Wilson, utalentowany gitarzysta Kirk Fletcher też jakoś nie może znaleźć sobie na stałe miejsca, w którym by mógł ogłosić światu: okej, to ja i mój zespół, tylko rzuca go od czasu do czasu w różne rejony, chociaż czasami też nagra coś pod własną firmą. W 2004 roku Kirk Fletcher nagrał album zatytułowany Shades of Blue i zaprosił do udziału w nagraniu także Kima Wilsona, który zaśpiewał i zagrał z Kirkiem Fletcherem w 6 nagraniach. Z tej płyty usłyszymy teraz Ediego Taylora, Bad Boy.

wspominałem, że spotkałem i rozmawiałem dłużej z Kimem Wilsonem podczas jego pobytu w Polsce na festiwalu bluesowym w Gdyni. Odniosłem wówczas wrażenie, że Kim Wilson tęskni za częstszą współpracą z Jimmy Vaughanem i tęskni za tym czasem, kiedy on i Jimmy Vaughan stanowili o potędze The Fabulous Thunderbirds. No, te ich kontakty od czasu do czasu zdarzają się i mam nadzieję, że jeszcze będą się zdarzać, a ja chciałbym przypomnieć wspólne nagranie Kima Wilsona z Jimmy Vaughanem i innym teksańskim znanym gitarzystą, czyli Omarem Kentem Dykesem. To jest fragment albumu poświęconego twórczości Jimmy'ego Reeda. Płyta nosiła tytuł On the Jimmy Reed Highway. I z tej płytki wiązanka dwóch chyba najbardziej znanych numerów Jimmy'ego Reeda, czyli Baby What You Want Me To Do i Bright Lights Big City. Grają Omar Kent Dykes, Jimmy Vaughan i Kim Wilson.

Kanadyjski bluesman J.W. Jones to osobowość w kanadyjskim bluesie bardzo znacząca, laureat wielu kanadyjskich Blues Music Awards. Także, co jest może mniej istotne z punktu widzenia blues fana czy blues fanki, ale to jest postawny mężczyzna i udziela się także jako model, model modowy, ale też jest świetnym bluesmanem. Na jego płycie Bogart's Bounce w 2002 roku wydanej jest też kilka nagrań, w których słychać Kima Wilsona. Jedno z nich nosi tytuł Blind Date Woman. J.W. Jones z zespołem i z gościnnym udziałem Kima Wilsona.

Już w drugim dziesięcioleciu XXI wieku nagranie Kima Wilsona ukazało się na albumie podsumowującym poniekąd działania znanego australijskiego muzyka okołobluesowego, czyli Asha Grunwalda. W 2019 roku ukazał się album Mojo Asha Grunwalda, na którym Kim Wilson pomieścił swój duet z Mahalią Barnes zatytułowany Trouble's Door. I used to throw stones.

Ciekaw jestem, czy zatęsknili Państwo wspólnie ze mną za jakąś solową realizacją Kima Wilsona po wysłuchaniu jego podróży w czasie w duetach różnych i różniastych, ale zawsze bluesowych. Na zakończenie tego spotkania z jego harmonijką, z jego głosem, kolejny jego duet z słynnym artystą, czyli z Peterem Framptonem, który podkreślił swoją bluesową przynależność w 2019 roku, prezentując światu album zatytułowany prosto All Blues. I z tej płyty na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Peter Frampton z Kimem Wilsonem, jednym z najsłynniejszych bluesów w historii. I just want to make love to you. Do rychłego usłyszenia. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Tytuł tego utworu brzmi Come Love, a wykonawcy, no niby Państwu znani, bo i Magda Piskorczyk, i Maciej Sobczak to artyści, którzy wielokrotnie na antenie radia Baobab i w pierwszym odcieniu bluesa się prezentowali. Ale jest też człowiek odpowiedzialny za to nagranie, za powstanie tego nagrania, za powstanie całej płyty. Nazywa się Maciej Kręcy. Cześć Maćku, dzień dobry.
1: Witam pana redaktora i witam słuchaczy.
0: I słuchaczki.
1: I słuchaczki.
0: To bardzo ważne.
1: To niezwykle ważne.
0: Otóż Maciek Kręcy być może jest państwu znany z zupełnie innych okoliczności, bowiem jeżeli chodzą państwo na koncerty i obojętnie, czy to są koncerty bluesowe, czy koncerty rockowe, a nawet koncerty filharmoniczne, to mogą się państwo zetknąć z ekipami, które na swoich uniformach służbowych mają piękny napis Woody's. I co dalej?
1: Woody's Backline.
0: Woody's Backline. No i właśnie, Woody's Backline to jest dziecko Maćka Kręca. Maćku, musisz się teraz troszkę otworzyć przed naszymi słuchaczkami i słuchaczami i opowiedzieć o sobie, bo ja mam ogromny problem, żeby cię jednoznacznie określić, scharakteryzować. Bo jesteś z jednej strony właśnie szefem wielkiego biznesu, który, dzięki któremu odbywają się w Polsce najwspanialsze koncerty, a z drugiej strony no, okazuje się, że jesteś muzykiem. I co może jeszcze ważniejsze, jesteś fanem muzyki. I teraz jak to wszystko razem można połączyć, żeby jednoznacznie określić Macieja Kręca?
1: To właściwie trzeba byłoby chyba tę kolejność nieco odwrócić, czyli najpierw byłem i pozostałem fanem muzyki i powiem tak, że dobrej muzyki. Bez względu na to, jakby czy jest to muzyka jazzowa, czy bluesowa, czy rockowa, coś jest dobre lub nie. I to tak naprawdę to mnie w muzyce interesuje. Jakiś pomysł, coś oryginalnego, czy warsztat wykonawczy, czy jakiś pomysł artystyczny, to jest to, co mnie ciekawi.
0: Powiedziałam o tym, że jesteś też sam muzykiem. Czy to jest absolutne samouctwo, czy też jesteś kształconym muzykiem?
1: Ja skończyłem szkołę podstawową muzyczną na fortepian. Potem byłem też w studium wychowania muzycznego w Poznaniu, w klasie wychowania muzycznego. Pracowałem przez 2 lata w szkole podstawowej ucząc muzyki. Dawne, stare czasy, przepiękne w ogóle czasy.
0: To wszystko
1: czasy.
0: Poznań? Czy
1: w Poznaniu, Poznań. Tak. I w ogóle bardzo mi o to wspominam, bo pamiętam, to wtedy jeszcze były czasy, kiedy miałem 20 kilka lat, chodziłem w podartych spodniach, miałem długie włosy, grałem na gitarze, prowadziłem zespół muzyki dawnej. Kiedy go zakładałem w szkole podstawowej w dzielnicy Dębiec, która nie słynie z tego, że jest kurortem i nie jest łatwa tam też, bywa tam też niełatwa młodzież, to zakładałem ten zespół w szkole i pani dyrektor kazała mi się puknąć w głowę, mówi, kto tu będzie na tych fletach grał. Okazało się, że tak udało nam się zarazić, że było 40 parę osób, które po prostu nie dało się już pracować, bo było ich zbyt wielu i po krótkim czasie taką metodą nauki podawania nut ręką Zoltana Kodaja okazało się, że po pół roku dzieciaki, które były kompletnie zero, były w stanie zagrać godzinny koncert i to z całkiem takimi fajnymi miniaturkami. Także no.
0: Ale już dla tych, którzy mają na co dzień z tobą coś wspólnego teraz, raczej jesteś kojarzony z jednym instrumentem, czyli albo z gitarą basową, albo z kontrabasem.
1: Tak, i to jest jakby kolejna sprawa, czyli no ponad 30 lat współpracy z kolegami z zespołu Blues Flowers.
0: Blues Flowers, no właśnie, dziewczęta i chłopcy, jak dobrze poszukacie po naszej ramówce, to z pewnością będziecie mogli odnaleźć jeszcze naszą dosyć wiekową audycję poświęconą w całości płycie Blues Flowers. A ty tam grałeś?
1: Grałem, tak.
0: No właśnie. Czyli możecie sobie odnowić historyczne dźwięki wydobywane przez Maćka Kręca z gitary basowej, ale teraz jest współczesność, rok 2022 i właśnie ten utwór Come Love, który przed chwilą wybrzmiał, to jest kompozycja Maćka do wspólnie zrealizowana z
1: Maćkiem Sobczakiem.
0: Maćkiem Sobczakiem.
1: Tak. Myśmy to pisali, ja może powiem dwa słowa, bo to też często ludzie mnie pytają, jak to było realizowane. No więc, że tak powiem, każdy utwór to jest trochę inna historia, natomiast ponieważ to trwało w ogóle, bo nagrywaliśmy półtorej roku, 15
0: ale
1: miesięcy.
0: Ale wiesz co, do samej całej płyty przejdźmy za chwilę, dobrze?
1: Natomiast chciałem powiedzieć tylko tak.
0: O tym numerze.
1: O tym numerze to jest zwykle tak, że ja robiłem pewne szkice, taki skrypt, dotyczący tego, jakbym to chciał, jakie emocje, jakie relacje i albo pewne zwroty, pewne fragmenty jakby były już z góry narzucone, albo szukaliśmy z Maćkiem pewnych rozwiązań. Maciek no, jest bieglejszy, jakby bardziej naturalnie potrafi, na czym mi bardzo zależało, mówić i pisać po angielsku. Dosyć poetycko to robi, co jest, no nie jest łatwą sztuką i Maciek tu mi bardzo, bardzo pomógł. No i jakby pomógł trochę wyrazić to co chcieliśmy powiedzieć, to, co ja chciałem powiedzieć, czy do czego dochodziliśmy wspólnie.
0: A kto wpadł na pomysł, na ideę, żeby Magda Piskorczyk istniała w tym numerze?
1: Ten duet to mi chodził, ojej, od kilku, naprawdę kilku ładnych lat, jeszcze z czasów, kiedy pracowałem jako menadżer z Hot Water. I wtedy już myślałem, jakby to było fajnie, żeby te głosy połączyć, one są głębokie, one są wyjątkowe kompletnie. Jakby to było, gdyby one zabrzmiały razem. Tylko nie było jakby płaszczyzny muzycznej, nie było też może jakichś okoliczności takich, które by dały nam trochę swobody. A tutaj się okazało, że jest taka możliwość. Zaproponowałem to jednej i drugiej osobie. Magda się zgodziła bardzo chętnie.
0: Bo ten utwór, proszę Państwa, otwiera no właśnie owo niezwykłe przedsięwzięcie, o którym mówiłem w tak zwanym słowie wstępnym, czyli o takim konceptualnym albumie dwupłytowym, który nosi tytuł Blues Super Session. A w podtytule, czy też odwrotnie, czyli tytuł zasadniczy to jest Brothers and Friends, a podtytuł Blues Super Session. I to jest zrealizowane marzenie życia Maćka Kręca, o którym szerzej będziemy mówili za chwilę, bo teraz prosimy nastawić uszu. Utwór, który zdradził mi już Maciek, jest dla niego chyba najistotniejszym produktem, w którego tworzeniu uczestniczył.
1: Color of His Skin.
0: Color of His Skin.

0: Color of His Skin, ponownie muzyka Maciej Kręc, ale słowa, proszę Państwa, James Brearley. Być może ci, którzy oglądają od czasu do czasu igrzyska telewizyjne, muzyczne, coś będą kojarzyć, ale przybliż jednostkę nam.
1: Wspomnieliśmy na samym początku rozmowy, że jakby zajmuję się jakby pracą przy takich projektach i między innymi też przy pracą przy show telewizyjnych, takich jak Must Be The Music, czy Voice of Poland, czy Voice Senior. I tutaj jakby dochodzimy do momentu, w którym został zauważony James. To jest Brytyjczyk, który trafił do Polski. Oczywiście, jak to w wielu przypadkach się zdarza, zakochawszy się w przepięknej Słowiance, mieszka pod Warszawą. Pracuje jako tłumacz i jako nauczyciel języka angielskiego.
0: A jednocześnie fan muzyki.
1: Jednocześnie, jak słychać, osoba, która po prostu przepięknie śpiewa. Mało tego, James ma ogromną erudycję, taką kulturę słowa i sam pisuje. Ten utwór jest poświęcony, może nawiązuje, tak bym powiedział, to nie jest precyzyjnie opowiedziana historia, ale nawiązuje do ostatnich takich oficjalnie zarejestrowanych linczów na tle rasowym na południu Stanów Zjednoczonych. To konkretnie jest taka słynna sprawa Emmetta Till'a, który to 17-letni młody człowiek, nie popełniwszy żadnego przestępstwa, po prostu nie zachował się zbyt kulturalnie, bo po prostu zagwizdał na białą kobietę w sklepie w miejscowości Money, Mississippi, i został ukarany w ten sposób, że jej mąż wraz ze swoim krewniakiem wyciągnął go w nocy z domu jego dziadków, po czym po kilku dniach strasznych męk po prostu go zamordowano. To była słynna sprawa, ponieważ ci ludzie nie zostali skazani przez sąd stanowy. Dopiero apelacja FBI po iluś latach, po artykułach, spowodowała, że jakby do tej sprawy powrócono. Ta sprawa ma też taki aktualny akcent, ponieważ prezydent Joe Biden wydał takie rozporządzenie, nie wiem, czy to jest ustawa, w każdym razie ona ma, jest imienia Emmetta Till'a i uznaje oficjalnie lincze na tle rasowym jako przestępstwo federalne, ścigane jakby z urzędu. I to jest zupełnie jakby świeża sprawa. Te sprawy są dla mnie bardzo ważne. Ja tę historię im dokładnie opowiedziałem, ze szczegółami.
0: James ubrał to...
1: Najpierw opowiedziałem to tą Maćkowi Sobczakowi. Zaczęliśmy to pisać. Właściwie ten tekst powstał już. Ale zależało mi bardzo, szczególnie ponieważ też moi znajomi ze Stanów Zjednoczonych mówili, że ten utwór być może, bo im się już muzycznie podobał, że może go też skierują do radiostacji w Stanach Zjednoczonych. I zależało mi na tym, żeby to było bez zarzutu językowego jakiegokolwiek, żeby to było zrozumiałe.
0: Tak. To się słyszy, że James nadaje jako native speaker wymiar temu tekstowi.
1: I po prostu nie chcieliśmy tutaj sobie pozwolić na żadne tutaj błędy i poprosiliśmy tutaj przy pomocy Maćka Pruchniewicza, czyli pierwszego gitarzysty Hot Waters sprzed wielu, wielu lat, który ma swoje studio tutaj za Łuski, niedaleko pod Warszawą, i który współpracuje z Jamesem. Czy mógłby nam pomóc znalezienie? I on mówi, ja gram z Jamesem, to jest native, to jest mało tego, to jest człowiek, który jest zainteresowany literaturą i mówi, on z pewnością to dobrze zrobi. No i poprosiliśmy go, żeby on jakby spojrzał na ten tekst. I on, to niezwykle wrażliwy człowiek, i on się bardzo tą historią przejął. Ona jakoś go poruszyła osobiście i on mówi, czy nie obrazilibyście się, gdybym ja to napisał raz jeszcze? I to nie dlatego, że to jest złe, co zrobiliście, ale dlatego, że chciałbym to opowiedzieć sam. Mhm. Oczywiście, bardzo proszę. James jest osobą już starszą. Jak słucham tego, co on tam zrobił, to mam takie wrażenie, jakby dziadek wziął swojego wnuka, usiadł z nim na ganku i opowiedział mu historię, która wydarzyła się w wiosce obok, czy w miejscowości obok. Przed laty, która go poruszyła, która była ważna, to są te prawdy życiowe, które wnukowi dziadek chce przekazać. To, że on napisał tekst, to była jedna sprawa, a druga sprawa to, że on to zaśpiewał. A zaśpiewał dlaczego? Wstępnie miał to zaśpiewać Maciej Sobczak. Ale napisał ten tekst dość gęsto i mieliśmy problem z frazowaniem. Jak to, jak ten tekst ułożyć do ten utwór jest dosyć taki monotonny i on musi mieć jakby, ten rytm musi być bardzo dobrze przekazany, żeby to nie było po prostu nudne. W warstwie instrumentalnej tam nie dzieje się bardzo dużo.
0: Taka transowa, tak jest.
1: Poprosiliśmy Jamesa, żeby po prostu, czy mógłbyś nam to zafrazować, zaśpiewać tak, jak ty czujesz, że ten podział tam jest naturalny. No i jak przysłał nam to nagranie, to mówię, przepraszam Maciej, ale jesteś zwolniony.
0: Zaakceptował, jak rozumiem.
1: Absolutnie nie oponował.
0: Jesteśmy zatem już na drugim stopniu zaawansowania w poznawaniu dzieła zatytułowanego Brothers and Friends i tych przyjaciół będzie więcej, bo album na dwóch płytach w sumie pomieścił aż 17 nagrań. O tym, jak ci następni przyjaciele byli pozyskiwani, czy też sami się zgłaszali do produkcji tego materiału, Maciek Kręco opowie nam za chwilę, a teraz posłuchajmy nagrania numer 3.
1: Cheerful.

0: To trzecie nagranie z albumu Brothers and Friends Maćka Kręca, Cheerful tytuł. Słyszymy znowu głos kobiecy, ale tym razem nie jest to Magda Piskorczyk, tylko tutaj szczerze od razu powiem, że po raz pierwszy usłyszałem Debbie Rude. Tak. Opowiedz coś, Maćku, więcej. Jaką metodą Debbie trafiła do studia i na twoją płytę?
1: Tutaj nam wchodzi wątek kalifornijski. Wątek kalifornijski wziął się stąd, że jakby poprzez przyjaźń z Bartkiem Szopińskim.
0: Macie dobre wibracje.
1: Tak jest, z kalifornijskim bluesmanem, harmonikarzem Johnem Cliftonem. John jest, myślę, w Polsce dosyć rozpoznawalny, ponieważ kilkakrotnie tutaj występował. Przyjeżdża na koncerty do Europy.
0: No i zaistniał na płycie Smooth Gentleman, prawda?
1: Tak.
0: Właśnie dzięki współpracy z Bartkiem Szopińskim.
1: Tak jest. I to w ogóle też John Clifton jest z Fresno w Kalifornii i tam też jest nasze wspólne zaprzyjaźnione studio. Mówię wspólne z Bartkiem Szopińskim, ponieważ tam też Made in Cali powstała płyta Boogie Boys. Mhm. I John Clifton też produkował, zresztą też produkował Smooth Gentleman ostatnie, ale to z kolei przyjeżdżał tutaj do Polski i tutaj nadzorował jakby produkcję. Szukałem żeńskiego głosu, takiego, który byłby naturalny i który miałby ten kantrowy feeling. Nie miałem w gronie swoich bliskich znajomych nikogo, kto by dysponował taką barwą, takim feelingiem. Poprosiłem Johna o pomoc, czy on zna kogoś. I on zaproponował Debbie Root. Okazało się, że Debbie prowadzi szkołę muzyczną i wokalistyczną we Fresno, a wcześniej przez wiele lat śpiewała chórki w Nashville. To nie były jakieś duże rzeczy, ale pracowała tam.
0: Ale nasiąknęła,
1: tak. I ja myślę, że to, że ona wie, o czym śpiewa, to sądzę, że słychać w tym nagraniu.
0: Jednocześnie to jest taki sygnał tego, jak rozmaity materiał jest na tej płycie, prawda?
1: To prawda.
0: Włączył nam się troszkę w klimat nasz warszawski, podwarszawski, bo właśnie przechodzi nad studiem burza, ale nam być może doda to jeszcze dodatkowego waloru w żywym kontakcie z Maćkiem Kręcem, bowiem dochodzimy do, skoro już padło odniesienie się do country music, to w tej rozmaitości stylistyki, pulsu i kołysania na tej płycie znajdujemy coś, co sam tytuł sugeruje, czyli odniesienie do takiej zabawowej sytuacji typowo amerykańskiej.
1: Tak, barn dance, tak.
0: Barn dance, czyli no, wielka stodoła, tak. Kapela w jednym końcu, bufet w drugim, a na środku, na klepisku, chałupce
1: i one są tak specjalnie zrobione, bo to jest pewien układ. Zawsze to widzimy często w filmach, prawda, że w tych knajpach kantrowych ludzie w tych wysokich butach tańczą wspólnie, to jest jakby takie i podskoki, i pewne tam ruchy charakterystyczne. Jest zawsze jeden prowadzący, a pozostali jakby tańczą razem z nim. Trochę taki amerykański kantrowy aerobik, ale to ma swój klimat, uważam, i też to widziałem na żywo w Stanach Zjednoczonych, więc jakby zrobiło to wrażenie.
0: I tu znowu mamy native speakera, chociaż przecież James
1: jest Brytyjczykiem.
0: Nie wiem,
1: czy on kiedyś tańczył bandes,
0: tak, ale
1: zrobił wiarygodnie.
0: Sami zresztą Państwo się za chwileczkę przekonają, że brzmi tak, jakby nigdy nie wychodził z tego typu zabaw. Czyli słuchamy teraz czwartego numeru na płycie, Barn Dance, James Brearley. No i oczywiście stały skład towarzyszący artystom na tej płycie, o którym to składzie Maciek Kręc opowie za parę minut.

0: James Brayley oczywiście jako wokalista, ale w tle no, niezłomna orkiestra, która towarzyszyła wszystkim wykonawcom tej płyty. Opowiedz, kto przyczynił się do takiego brzmienia.
1: Tu trochę być może jest też opowieść o tym, jak ta płyta w sensie takim technicznym trochę powstawała. Mianowicie myśmy to, co było możliwe, bo przypomnę, że to był czas covidowy, więc podróże były ograniczone, pewne rzeczy były no, trochę no, niemożliwe po prostu.
0: Czyli
1: z natury rzeczy.
0: Kiedy rozpoczęła się w ogóle cała akcja pod tytułem Blues Super Session?
1: Grudzień 20.
0: Czyli to był grudzień 2020
1: roku. Tam zaczęliśmy pierwsze rzeczy robić. No i cały proces to jest 15 miesięcy. Najpierw z Maćkiem Sobczakiem, czyli tam zaczęliśmy grywać sobie wspólnie, zaczęły rzeczy jakieś z tego wychodzić, potem...
0: Czyli pewnie takie rybki i norweskie teksty,
1: takie
0: prawda?
1: Rybki, norweskie teksty, automat perkusyjny, który podpowiadał jakby w jaką stronę idziemy, no i to tak...
0: Dawniej to był metronom po prostu.
1: No właśnie, no ale tutaj już poszliśmy nieco do przodu.
0: Nowoczesność.
1: No i tak to się stało. Potem szukałem partnera do sekcji rytmicznej i tutaj przyszedł mi to już wspomniany Henryk Szopiński i jego synowie, dwaj. Ja ich trochę traktuję jak własne dzieci, bo znam ich od maleńkiego. Z Henrykiem gram 30 lat.
0: Właściwie nie... No przypomnę może, że Henryk był także współtwórcą w Blues Flowers.
1: Tak.
0: Zresztą nadal grywa,
1: jest
0: z klawiszowcem.
1: Akordeonistą.
0: I akordeonistą.
1: Tak jest.
0: No i cała rodzina Szopińskich jest bardzo
1: muzyczna.
0: Ja pamiętam pierwszy występ Boogie Boys na Rawie Blues, kiedy najmłodszy perkusista siedział przy specjalnym małym zestawiku. Jego żywiołowość dała o sobie znać i ogromnie ożywiła publiczność.
1: Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy Szymon grał na stojąco, bo nie było takiego niskiego stołeczka, żeby był w stanie sięgnąć do bas pedału. Więc no, znamy się mnóstwo czasu. No i jakby to był naturalny wybór. Tym bardziej, że ja uwielbiam Szymona Feeling, bo on dużo grał z Amerykanami i to mu zostało. Ta wrażliwość,
0: tak,
1: i ten
0: to
1: sposób.
0: To jest gość, który naprawdę swinguje.
1: Naprawdę. To jest to, co lewa ręka tutaj, nadgarstek taki charakterystyczny, amerykański, specjalne zupełnie brzmienie i robi to świetnie. No i pojawił się tutaj Szymon, pojawił się oczywiście jego brat, z którym
0: I
1: się...
0: pasował basiście, tak?
1: Bardzo, niezwykle. Ja powiem szczerze, że bo to jest zupełnie różna rzecz od tego, co robiłem w Blues Flowers, to tak trzeba powiedzieć, bo takich rzeczy nie grałem w Blues Flowers. Zresztą jakby moja rola w Blues Flowers była rolą basisty, po prostu osoby, która miała do zrobienia swoją robotę. Też ucieszyłem się bardzo, że jakby mogę też troszeczkę zmienić pewne rzeczy, które do tej pory grałem. To są też, te spotkania są bardzo inspirujące, bo to też trzeba się zmierzyć z nowym materiałem, trzeba to zagrać zupełnie inaczej. Na tej płycie jest, tak jak rozmawialiśmy, ona jest bardzo różnorodna. Tu są i funkowe rzeczy z Adamem Wentem, no podegrać.
0: Do tego jeszcze dojdziemy.
1: Dojdziemy, dobrze.
0: Mamy sekcję, tak. Czyli nieznanego Państwu basistę, czyli
1: tak,
0: Macieja
1: jest.
0: Kręca, już znanego Państwu perkusistę, czyli Szymona Szopińskiego, no i mamy dwóch gitarzystów.
1: Mamy dwóch gitarzystów. Maciej Sobczak, no wspominany tu już kilkakrotnie. Dla mnie talent wyjątkowy. Mój też przyjaciel od wielu lat, znamy się od czasów studiów, byłem jego fanem, jego przyjacielem, jego menadżerem i jestem cały czas.
0: No ja też jestem pod dużym wrażeniem tego, co Maciek potrafi.
1: My trochę jak małżeństwo, że tak powiem, na dobre i na złe.
0: Stałem za produkcją dwóch pierwszych płyt.
1: Wiem o tym. Tak,
0: Hot Water.
1: Drugi gitarzysta jest może jakby nieco mniej znany, to jest Maciek Zdanowicz. To jest też osoba, która pojawiła się na ostatniej płycie Hot Water, Elektryczny Kot. Grał z nami koncerty z Hot Water, wybitny instrumentalista. zupełnie jakby inny sposób grania niż ma Maciek. To jest granie techniczne, to jest granie wysublimowane, to jest granie, ogromna łatwość zmiany stylistyki, bardzo uniwersalny muzyk, naprawdę niedoceniany. Ja myślę, że on jeszcze pojawi się w wielu naprawdę ważnych dźwiękach, bo ja osobiście powiem szczerze, że jeden z niewielu gitarzystów, z którymi miałem okazję bezpośrednio współpracować na scenie, który tak jest jakby biegły w rzemiośle. Świetny.
0: No ale kolejny też jest biegły w swoim rzemiośle,
1: czyli szczególnie klawiszowiec. Biegły. Ten jest szczególnie biegły i tutaj już chyba nic za wiele nie muszę mówić, bo Bartek Szopiński, czy Bartłomiej Szopiński, bo to już jakby persona, no to osoba, która od wielu lat gra w Boogie Boys, ale w przeróżnych składach, nagraniach, organy Hammonda, fortepian, no na bardzo wysokim poziomie.
0: No, Boogie Boys, Smooth Gentleman, także solowo on potrafi świetnie jednoosobowo zabawić publiczność, nie mówiąc już o tym, że bardzo często jest angażowany przez to nasze okołobluesowe środowisko do różnych takich wydarzeń wykraczających poza standard, typu Śląski Szlak Bluesa na przykład.
1: Tak, ale to też jest historia związana z tym, co Bartek robi za granicą. My jakby jesteśmy w stałym kontakcie ze sobą, bo tak jak mówię, no to jest trochę tak jak rodzina. I byliśmy niedawno, nawet byliśmy razem, przygotowując teledyski do utworów z tej płyty, byliśmy razem w Norwegii i to naprawdę tam jest rozpoznawalny muzyk. To już jest człowiek, który tam jest po prostu traktowany jako no, znaczący muzyk. Zresztą podobnie jakby kontakty na świecie Bartka i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych, tam naprawdę wielu ludzi wie, kto to jest. Byliśmy razem na International Blues Challenge w Memphis. Mm-hmm. To zresztą ta podróż w jakimś sensie kontynuowana później z Memphis przez 7 stanów południa Stanów Zjednoczonych była jakby ideą, która przyświecała mi przy tej płycie. Te dźwięki, które tam słyszeliśmy w różnych miejscach i też w tych miejscach, które trzeba, czyli Crossroads, czyli Clarksdale, czyli Memphis, Beale Street, czyli Nowy Orlean. To są te rzeczy, które jakby spowodowały, one tam tak rezonowały w głowie, że one musiały znaleźć ujście.
0: I myślę, że jednym z takich dowodów na ujście tego będzie kolejny numer, w którym mamy do czynienia z naszym polskim artystą, znakomitym gitarzystą i wokalistą, ale Romek Puchowski, bo o nim mowa, ma przecież przede wszystkim cel w przybliżaniu nam tych najbardziej tradycyjnych form bluesowych, ale wzbogacanych o współczesność. I zarówno tę współczesność w sensie czystej techniki, jak i sposobu wyrażania ostatecznego idei starego bluesa. Posłuchajmy więc teraz utworu zatytułowanego Bad Moon, i tutaj w roli głównej właśnie Romek Puchowski.

0: To był Bad Moon w roli głównej, wokal Romek Puchowski, muzyka, no, tak jak w zasadzie patrzę, we wszystkich 16 numerach Maciej Kręc, Maciek Sobczak, z drobnymi wyjątkami, o których za chwilę będziemy wspominać. I teraz jeden z takich brzmiący jak prawdziwy amerykański shuffle blues z głębokim, równie stylowo amerykańskim wokalem, no i też tytuł, bym powiedział, taki nawiązujący do tradycji amerykańskiego elektrycznego bluesa, no bo tytuł brzmi Smuggler's Blues.
1: Taki film miałem w głowie, kiedy zabieraliśmy się za ten utwór. To nie jest kraj dla starych ludzi. Czyli pogranicze Meksyku, przemytnicy, płacimy gotówką. Ten klimat. Udało się go stworzyć i Maciek dostał zadanie, bo to śpiewa, wykonuje go wokalnie Maciej Sobczak, zresztą też gra na gitarze kapitalnie. Nie wolno ci spać całą noc, nagrywasz to przed 6 rano. Żeby dodatkowo jeszcze...
0: Jeszcze
1: tak jest. Prawdy. Całonocnej prawdy. I Maciek to zrobił i wydaje mi się, że słychać to, że to jest o poranku zrobione, jeszcze na nierozgrzanym gardle. Fajnie to zrobił. Mieliśmy takie wrażenie, jak skończyliśmy to nagrywać i była pierwsza zgrywka, usiedliśmy, żeby to odsłuchać i Maciek tak na mnie spojrzał i mówi, wiesz co, mam wrażenie, że zrobiliśmy bluesowy standard.
0: Coś jest na rzeczy.
1: Nie wiem, czy to prawda, ale bardzo bym chciał, żeby tak było.
0: No to pomóżmy temu utworowi utrwalić się na statusie standardu bluesowego. Brothers and Sisters, Smuggler's Blues.

0: rozmaitość i pulsu, i brzmieni, i klimatów, i stylistyki ogromna, to nie było realizowane w jednym studiu, tylko musieliście korzystać z wielu lokalizacji i dopiero potem to jakoś pięknie połączyć w trakcie ostatecznego miksu.
1: Na potrzeby jakby mówienia o tej płycie też zadałem sobie trud, żeby to wszystko jakby opracować pewną statystykę. I ona wygląda tak, że tutaj studiów nagraniowych było 13, plus do tego jeszcze kilka home recordingów. Także to było rzeczywiście dużo materiału. Obróbka tego materiału nie była łatwa, ponieważ jakby każdy realizator robi to troszeczkę inaczej i żeby temu nadać pewien wspólny charakter brzmieniowy, no to trzeba było, tym bardziej, że te utwory są jakby z różnych troszeczkę półek, więc to tym bardziej jeszcze utrudniało. Głosy męskie, głosy żeńskie, nagrywane w Stanach, nagrywane w Norwegii, nagrywane w Niemczech, nagrywane w Polsce, w domu albo w dużym studiu. No była to zabawa. Nie ukrywam, że ten proces miksu i postprodukcji był dosyć długi i skomplikowany, bo nie chciałem też jakby... raz, że chciałem nadać temu pewien wspólny charakter, mimo wszystko, żeby to nie była składanka ulubionych utworów Macieja Kręca, tylko żeby to był... płyta, która ma pewien wspólny brzmieniowy charakter.
0: A czy do tej statystyki możesz jeszcze dorzucić liczbę uczestników, muzyków, wokalistów?
1: Ilu 34 was? Osoby.
0: 34 osoby.
1: Ja to zawsze...
0: Na dwóch kontynentach.
1: Tak.
0: W ilu krajach?
1: W ilu krajach? W sześciu. No, także to nie było wszystko proste, ale chcieliśmy, żeby to pewien wspólny charakter miało, w związku z czym jakby ta praca później była wykonana dość solidnie. Wydaje mi się, że w dużej części to się udało.
0: Mówiłeś, że w trakcie waszej podróży po Ameryce przy okazji Blues Challenge w Memphis przejechaliście 6 stanów. Czy była tam również Luizjana?
1: Oczywiście, że była tam Luizjana i oczywiście, że był tam
0: Nowy Orlean. No i teraz posłuchajmy właśnie utworu nagrania nawiązującego bezpośrednio do nowoorleańskiej współczesnej estetyki muzycznej. Utwór nosi tytuł bardzo konkretny: Orleans.

0: No świetny rzeczywiście klimat nowoorleański, zwłaszcza poprzez taką bardzo, no powiedziałbym już nawet czasami w klimatach free, sekcję dentą, która dosyć wiernie i barwnie dała tło nowoorleańskie temu utworowi, którego głównym wykonawcą jest Jock Shock.
1: Tak, to jest jego
0: Kto to
1: pseudonim.
0: jest?
1: Jock Shock to jest odłam kalifornijski, nie z Orleanu, ale z Fresno, Kalifornii. Też jakby osoba, z którą poznaliśmy się przez Johna Cliftona, szukaliśmy kogoś, kto byłby bardzo wiarygodny. Tu chodziło o to, bo sam utwór był zainspirowany nowoorlańską ulicą, bo tam tak to wygląda, że jak się idzie, ja nie mówię o Bourbon Street, bo to jest taka cepelia, ale jak się już idzie do Treme czy do Night World, w takie miejsca, które są jakby zamieszkałe przez nowoorlańczyków, nie przez turystów, to tam tak jest, po prostu idziesz i nagle na ulicy stoi czterech ludzi i gra. Za chwilę z sąsiedztwa wychodzi pan z tubą, zamyka drzwi w swoim mieszkaniu i dochodzi do nich i gra na tubie. Za moment przechodzi jakiś tam znajomy, który się z nimi wszystkimi wita, wyciąga banjo i gra. I za chwilę tam jest tak, że po prostu na tym chodniku stoi kilkanaście osób, które gra. Ta sekcja, która tu zwraca uwagę, trochę free, ona jest związana z tym, że tam, jak to każdy muzyk, lubi się popisać. Więc tam jest często walka wręcz. Puzon idzie do przodu, za chwilę saksofon, za moment klarnet. Każdy chce się przebić na tej ulicy. To ja mam ten swój fragmencik czasu, jest dla mnie. I no, oni tak grają, po prostu.
0: To wspomnijmy nazwiska tych dęciaków, którzy w tym nagraniu zaistnieli, czyli.
1: Ja bym przede wszystkim chciał wspomnieć profesora Akademii Muzycznej w Poznaniu, Macieja Kocina-Kocińskiego, bo on jakby jest twórcą aranżu też do tego. On też jakby zaproponował muzyków. Oni przyszli przygotowani, jak to muzycy, którzy no, są gruntownie wykształceni. I w zasadzie z tego, co oni przynieśli, to został ten główny groove, który jest jakby pod spodem tego utworu i który jakby daje tę motorykę utworu. Natomiast to, co się zdarzyło później, to już było,
0: Czysta
1: a my
0: improwizacja.
1: panowie walczcie ze sobą. I to
0: I to, i to weszło na
1: i to
0: to
1: weszło.
0: weszło.
1: Tak. Tam jest klarnet, tam jest puzon, tam jest trąbka, tam jest saksofon, tam jest tuba.
0: Ponieważ mam ich nazwiska przed nosem, to
1: Bardzo
0: no,
1: proszę.
0: muszę Państwa poinformować, że wspomniany Maciej Kociński grał na saksofonie i klarnecie, na trąbce Tomasz Orłowski, na puzonie Piotr Banyś i na tubie Zbigniew Wilk. Dosyć typowa, bym powiedział, w swoim składzie sekcja nowoorleańska, która tak pięknie ten numer ubarwiła, ale jeszcze o tym Jock Shocku coś
1: Tak,
0: powiedz, bo mówiłeś, że szukaliście kogoś prawdziwka, tak?
1: tak jest. I w ogóle to też jest historia, ponieważ to jest bluesman, który ma swój zespół bluesowy i dosyć jest, no trudno powiedzieć, bardzo popularny, ale sporo grywa w Kalifornii. A na pewno jest taką kolorową postacią Fresno. On fajnie się ubiera, ma mnóstwo bardzo kolorowych strojów, pięknych kapeluszy, ozdobionych przeróżnymi oznakami. Bardzo fajna, ciekawa postać.
0: Szkoda, że Państwo tego nie widzieli.
1: Szkoda, że Państwo tego nie
0: A
1: widzieli.
0: teraz może
1: Ale
0: pan. Tak.
1: jeszcze mogę tylko o nim. Napisaliśmy tekst nawiązujący do Nowego Orleanu. Tekst, który mówił, że kiedy tankowce snują się po Mississippi, ona idzie, wypatruje, czy z któregoś z tych statków zejdzie do niej ten chłopak, który popłynął na morze, żeby zarobić na jej ślub, ale go nie ma cały czas, nie wiadomo. Potem chodzi po mieście, po French Quarter, szuka go, czy gdzieś się czasami nie zawieruszył. Taki był tekst pierwszy. No i ten tekst dostał Jock. Jock przyjechał do studia, przeczytał go i mówi: nie, ja to nie wiem, o czym to, ja nie marynarzem nie byłem, nie, ja nie czuję, nie chcę. ja po swojemu. No i zaśpiewał o tym, że jego żona nie jest najświętszą panienką. Czasami bywa trudno, a jak go wkurzy, to idzie za tory rozpalić grilla z przyjaciółmi. No i tak zaśpiewał. Także myślę, że bardziej wiarygodnego trudno byłoby nam znaleźć.
0: No dobrze, to teraz odejdźmy od Nowego Orleanu i to będzie jedyny chyba na tej płycie, sądząc przynajmniej po tytule, utwór odnoszący się do świata nieludzkiego, czyli do... Czy Waszka jest owadem, czy Waszka jest...
1: Chyba owadem.
0: Waszka jest owadem.
1: Myślę, że owadem. Tak.
0: No dobrze, posłuchajmy. Dragonfly.

0: I mieliśmy znowu do czynienia z dwoma nazwiskami, które tutaj szczerze od razu mówię, tak. Maćku, że nic mi nie mówią, ale zapewne potrafisz przedstawić ich oryginalność w swój niezwykle barwny sposób opowiedzianą.
1: Powiem dwa nazwiska. Helene Misund i Hans Bolanza stworzą Small Town Orchestra. To jest dosyć popularny zespół taki o charakterze folkowym, który występuje, też sporo bluesów, który występuje głównie w Norwegii. Też tutaj się pojawi Bartek Szopiński, który jakby z Norwegią jest teraz prywatnie dosyć mocno związany, tam też mieszka większość czasu, i który nagrywał dla nich na płytę fortepiany. I tak się poznali. Okazało się, że w ogóle Hans jest zwycięzcą norweskiego X-Faktora sprzed kilku lat i miał przed sobą ogromną karierę, bo tam to się wiąże rzeczywiście z poważnymi kontraktami, z poważnymi historiami. On to wszystko odrzucił. Jego tato od lat 50. prowadził dosyć znany w Norwegii big band, także kultura muzyczna jego była ogromna i nie pozwalała mu jakby działać w stylistyce, którą mu wytwórnia zaproponowała. I wyprowadził się, mieszka na dalekiej północy za Trondheim razem z Helen, tam tworzą muzykę. Wyśmienite rzeczy, niezwykle wrażliwi ludzie, delikatni, z wielką kulturą muzyczną. Bardzo mi było miło ich poznać i zrobili moim zdaniem bardzo smaczne, bardzo, bardzo stylowe i przepiękne rzeczy.
0: Podróżowaliśmy razem z muzykami towarzyszącymi Maćkowi Kręcowi w realizacji tej płyty po wielu kontynentach. A teraz powróćmy do naszej ojczystej ziemi, a konkretnie do Trójmiasta, skąd wywodzi się dla mnie bardzo taka sympatyczna postać, obdarzona świetnym głosem,
1: I też poważnym wzrostem.
0: Poważnym wzrostem i posturą taką. Ktoś go nie zna, to może uznać, że to jest groźny gość. A tymczasem to jest człowiek dusza.
1: Człowiek dusza.
0: Tak, a mówię o Jacku Siciarku, znakomitym wokaliście z Trójmiasta, który teraz zaprezentuje się w nagraniu We Lost Our Way, kończącym pierwszą stronę albumu Brothers and Friends.

0: Maćku, to jest tytuł, który sugerowałby taką, no, zamknięcie jakiegoś etapu, czy też ten tekst ma jakieś poważne konotacje, poważniejsze konotacje z jakąś konkretną sytuacją, czy od tak po prostu...
1: Jakąś konkretną sytuacją nie. Natomiast w tej chwili dzięki mediom społecznościowym ludzie często wracają do takich, do swoich starych spraw. Wielu się wydaje, że czas stanął w miejscu, że pójdą i spotkają życie w tym samym punkcie, w którym je zostawili ileś lat temu. A to już tak nie jest. Życie płynie, mamy inne doświadczenia, inaczej podchodzimy do różnych spraw, inaczej wyglądamy, czas mija. Trochę to jest o tym.
0: Ale tak naprawdę drogi nie zgubiliście, o czym świadczy druga część tej płyty, którą przedstawimy w kolejnej audycji Bielszy Odcień Bluesa, a teraz...
1: Jeszcze, jeśli mogę, jeszcze chciałem słówko powiedzieć o Jacku Siciarku, bo to też troszeczkę moim zdaniem artysta niedoceniony, który tutaj ten podział Brothers and Friends, do tego jeszcze nawiążę, część osób, które tutaj wystąpiły, uznaję jako friends, czyli osoby, które bardziej czy mniej są związane luźniej czy ściślej, ale jest paru brothers, czyli tych takich, których odczuwam bardzo blisko i których znam wiele lat i z którym wiele przeszliśmy i z którym się spotykamy od czasami od 20, czasami więcej nawet lat. I taką osobą jest Jacek Siciarek. I to jest człowiek niezwykle utalentowany. Myśmy się spotkali pierwszy raz chyba na warsztatach bluesowych w Zakrzewie. On najpierw tam przyjeżdżał jako kursant, potem przyjeżdżał jako już profesor, osoba, która prowadziła tam zajęcia. To był też czas, kiedy my z Blues Flowers, tak jak Jacek, tak jak zespoły Piwo, zespół Greengrass, Romek Puchowski, to był taki, moim zdaniem, bardzo dobry czas dla polskiej muzyki bluesowej, tej wschodzącej, ponieważ myśmy się cały czas spotykali na konkursach przeróżnych, od Szczecina Bluesady, po Blues nad Bobrem, po Porawę Blues i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo spraw wtedy towarzyskich miało miejsce i tam ta przyjaźń się wykluła. I ona, co jest fajne, my się nie słyszymy się bardzo często, bo to już życie tak spowodowało, że każdy jakby robi różne rzeczy. Przyjacielem my się nie musimy spotykać codziennie. My możemy się spotkać nawet po 2 latach, a i tak od pierwszej chwili, jak usiądziemy, to rozmawiamy, bo jego interesuje, co jest w moim życiu, mnie interesuje, co jest w jego życiu i to jest właśnie to cenne. Dlatego bardzo się cieszę, że Jacek przyjął moje zaproszenie, bo jest wyśmienitym wokalistą i świetnym gościem.
0: I żeby zamknąć ten pierwszy rozdział, w którym opowiedzieliśmy Państwu o płycie Brothers and Friends Maćka Kręca, teraz utwór, do którego nikt nie musiał pisać słów, bowiem jest to utwór instrumentalny. W roli głównej też jest przyjaciel i też strój miasta, czyli nasz znakomity saksofonista Adam Wendt zaprezentuje się w nagraniu From Adam to Maciek. Z nami w studiu był dzisiaj Maciej Kręc, realizator swojego życiowego marzenia, czyli realizator płyty zatytułowanej Brothers and Friends. Powrócimy z Maćkiem w kolejnej audycji Bielszy Odcień Bluesa, by przybliżyć Państwu drugą część tego znakomitego albumu.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, pozdrawiam.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Na sekcja w składzie Józef Rusinowski, perkusja. Bartek Mielczarek, bas. Fantastycznym uzupełnieniem będzie grający na, dla mnie, jednym z najcudowniejszych instrumentów, jakie wymyśliła ludzkość, czyli na organach Hammonda, laureat tegorocznego plebiscytu Jazz Forum, najwybitniejszy według Jazz Forum polski wirtuoz tego instrumentu, Kajetan Galas. Państwo tego nie widzą, tak jakby go nie było. Lekko uśmiechnięty, ale wyluzowany. Jeden z najważniejszych elementów Breakout Days od wielu, wielu lat. Kustosz pamięci swoich rodziców. Fantastyczny gitarzysta, przemiły człowiek. Piotr Nalepa, gitara. I postanowili oni rozpocząć dzisiejszy wieczór takim pulsem, który wielu z nas kojarzy się z sygnałem pewnej audycji bluesowej, która towarzyszy bluesfanom od 45 lat.

W roli głównej Kajetan Galas, organy Hammonda. Myślę, że Booker T. Jones, który jako pierwszy grał na Hammondzie ten numer, byłby zadowolony z ciebie, Kajetanie. Proszę państwa, dobra wiadomość jest taka, że to nie jest koncert, koniec dzisiejszego koncertu, bowiem właśnie na estradzie pojawili się z gitarami przy mikrofonach Żaneta Lubera. I Robert Lubera. Dołączyła także pełnia sekcji dętej. Poza Sebem Stannym na trąbce Rafał Gańko. Na puzonie Tomek Dworakowski. Czyli przed państwem zespół Niebo, wzbogacony o sekcję dętą i organy Hammonda.

Robert Lubera, Piotr Nalepa. Ten wieczór ma też na celu przedstawienie całe bogactwo instrumentarium bluesowego. Mówiliśmy już o organach Hammonda, o pięknie brzmiącej sekcji dętej. A teraz, panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, instrument, który swoją naturą w sensie wymiaru wydaje się być absolutnie mikry, nieistotny, ale kiedy trafia do rąk i oddechu, ale przede wszystkim do duszy i serca wirtuoza, ten instrument brzmi niezwykle bogato. Panie i panowie, Bartek Łęczycki.

0: Bartek Łęczycki, harmonika ustna. Kajetan Galas, organy Hammonda. Watermelon Man. Czy wiedzą Państwo, że ten utwór kończy w tym roku 60 lat? Czas leci, prawda? A tak wydawało się niedawno, Herbie Hancock wymyślił tę cudną melodię, która stała się takim standardem standardów, można powiedzieć. W tym przeglądzie wspaniałych instrumentów, które towarzyszą historii bluesa, nie może zabraknąć także instrumentów, może chyba najważniejszego i z jednej strony najtrudniejszego do opanowania, a z drugiej strony wydaje się najbardziej takiego organicznie naturalnego. Panie i panowie, oto nasz dzisiejszy pan głos. Wojtek Cugłowski.
1: Dobry wieczór, Rzeszów. Ogromny zaszczyt tutaj być. Dziękuję za zaproszenie. Przyjąłem z wielką ochotą. Dziękuję wam bardzo. Przed wami trzy utwory. Jeden, który nagrałem z zespołem Teksasy, z lubelskim bluesowym bandem. I dwa numery z mojej ukochanej półki muzycznej, ale to później wam powiem. Pierwszy numer nazywa się Może cofniesz czas.

0: Dziękuję bardzo. Okej. Teraz zagramy utwór, nie wiem, czy na pewno są tu fani bluesa i szeroko pojętego, ale czy znacie zespół Archangels? Nie znacie.
1: Ja znam.
0: Ja wiem, ale panie Janie, pana nie pytam. Bo to wiem, że pan wie. Utwór jest przepiękny, jeden z najpiękniejszych na jedynej płycie, którą wydali. Utwór nazywa się See What Tomorrow Brings.

0: Wojtek Cugowski.
1: Dzięki piękne. Dzięki bardzo, Rzeszów.
0: Archangels to rzeczywiście u nas niespecjalnie znana kapela, a szkoda, bo piękna płyta. Charlie Sexton i Doyle Bramhall II to są artyści, którzy tę muzykę tworzyli. Nie sztuka jest usłyszeć ładny numer i później skopiować go jeden do jednego, ale ta wersja, wersja Wojtka jest wersją jego absolutnie autorską. Mówię to jako człowiek, który Archangels zna na wylot.
1: Bardzo miło mi to słyszeć, choć czy autorska, nie wiem, ale zawsze jak śpiewam taki utwór, to staram się oddać to, co tam w nim jest, a to jest jeden z najpiękniejszych numerów. A w ogóle polecam całą płytę, prawda, panie Janie?
0: Polecamy. Wojtek Cugowski.
1: Okej, na koniec jeszcze zagramy utwór Wishing Well grupy Free.

0: Dzięki bardzo, do miłego. Cześć Rzeszów!
1: Cześć Radio Nowy Świat jeszcze, Wojtku, też. No, powiedz im coś.
0: Oczywiście, pozdrawiam słuchaczy Radia Nowy Świat. Jestem ogromnym
1: fanem.
0: Słuchaczki
1: też pozdrów.
0: Tak, pozdrawiam słuchaczy, pracowników i wszystkich w ogóle. Redaktorów. Pozdrawiam serdecznie.
1: Wojtek Cugowski. Gitara i głos. Proszę Państwa, Midnight Special.

Kajetan Galas, Hammond Organ, Józef Rusinowski, perkusja, Seb Stanny, saksofon tenorowy, Rafał Gańko, trąbka, Tomek Dworakowski, puzon. Panie i panowie, patronki i patroni, słuchacie w Radiu Nowy Świat jedynej w swoim rodzaju żywej, prawdziwej transmisji wprost z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Towarzyszy nam w tym słuchaniu rzeszowska młodzież bluesowa. I ten niesłychany wybuch entuzjazmu jest spowodowany tym, że na estradzie pojawiła się Żana Lubera.

0: Bardzo dziękujemy.
1: Żona Lubera, dołączył Robert Lubera, no a stale na estradzie, jak zawsze cichutki, Piotr Nalepa.

teraz wszyscy posłuchamy najistotniejszego członka każdego zespołu. Nie są to gitarzyści, nie są to wokaliści, nie są to nawet instrumenty dęte. Najistotniejszym członkiem zespołu zawsze jest bębniarz. Bębniarz, posłuchajcie.

Red Chevrolet. Shake everything you've got. Seb Stanny, Rafał Gańko, Tomek Dworakowski. A także solo perkusyjne Józef Rusinowski, specjalna choreografia Bartek Mielcarek-Bach. Proszę Państwa, nie może w tym koncercie, ponieważ to jest zobowiązujące poprzez samo hasło, pod jakim odbywa się festiwal Breakout Days, nie może więc zabraknąć akcentów związanych z rzeszowianinem, z najważniejszym rzeszowianinem, jeśli chodzi o polską muzykę popularną XX i XXI wieku, czyli z Tadeuszem Nalepą. Oto kolejne nawiązanie do twórczości ojca polskiego bluesa.

karate. Bartek Łęczycki, harmonijka ustna. Józef Rusinowski, perkusja. Bartek Mielcarek, gitara basowa. Robert Rubera, gitara. Piotr Nalepa, gitara.

0: I teraz, proszę Państwa, następuje moment, w którym oprawę muzyczną, oprawę instrumentalną stanowią muzycy, o których już opowiadałem, no ale oprawią dodatkowo jeszcze nam pewien klejnot. Panie i panowie, Tomasz Organek.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Po raz kolejny zaśpiewam piosenkę z zespołu Breakout. Po raz kolejny, nie dzisiaj, nie dzisiejszego wieczoru, ale graliśmy to w dosyć podobnym składzie już w Suwałkach na Blues Festiwalu. I muszę powiedzieć, że dla mnie to jest... Brawo Suwałki. I Blues Festiwal w Suwałkach. W ogóle brawo Blues Festiwale wszystkie, bo są cenne. I muszę powiedzieć, że zespół Breakout i Tadeusz Nalepa jest ze mną obecny od wielu, wielu lat, bo pokazał mi go mój ojciec świętej pamięci. W momencie, kiedy jechaliśmy na złożyć papiery do średniej szkoły i po drodze wracając do domu, to był dla mnie bardzo ekscytujący dzień, bo mogłem się wyrwać z domu w końcu do średniej szkoły. I ojciec zatrzymał się w sklepie płytowym i kupił mi 3 płyty. Kupił Jimiego Hendrixa, Are You Experienced? Kupił mi kasetę, bo kasety były... kupił mi Help Beatlesów i trzecią płytą był Blues Tadeusz Nalepy. I do dzisiaj właściwie ten Tadeusz Nalepa jest ze mną i bardzo się cieszę, że tu jestem.

Dziękuję bardzo. Chciałem Państwu zaśpiewać jeszcze dwie piosenki, o tej drugiej za chwilę, ale teraz chciałem zaśpiewać piosenkę solo, sam na gitarze. Jest ku temu powód. Jest ku temu powód, ponieważ ta piosenka powstała już dobrych parę lat temu. Ona wyszła w 2014 roku na mojej solowej, na mojej debiutanckiej płycie. Ale dlaczego chcę tę akurat zagrać? Ponieważ kiedy ona ukazała światło dzienne i ludzie zaczęli słuchać ją na płycie i na koncertach, to zaczęły do mnie dochodzić głosy, że to jest piosenka inspirowana twórczością Tadeusza Nalepy, a w szczególności piosenką Oni zaraz przyjdą tu. I na początku myślałem sobie, że to nieprawda jest w ogóle to, przecież to jest zupełnie inny numer i o tym nie myślałem, pisząc tę piosenkę. Ale właściwie tych głosów było coraz więcej, coraz więcej. Co chwila mi ktoś powiedział, ale to jest jakaś kolejna wersja, Oni zaraz przyjdą tu. I ja wziąłem to sobie do serca, przemyślałem tę sprawę i pomyślałem sobie, że na dobrą sprawę to rzeczywiście jest jakieś przetworzenie tego samego toposu, który jest właściwie obecny u nas przecież od Schuberta, albo nawet i wcześniej, Dziewczyna i śmierć, prawda? Więc jakby to, że nasiąknąłem bluesową muzyką i tymi treściami i poniekąd tym, co słyszałem od dziecka właściwie u ojca w taksówce i w domu, czyli Breakout i Tadeusz Nalepa. I zrozumiałem, że rzeczywiście ta piosenka wyszła ze mnie jakoś tak organicznie, nomen omen. I jest coś w tym, że to jest jakieś pewne nawiązanie do Oni zaraz przyjdą tu. I tak jak się na początku przed tym broniłem, to teraz jestem dumny, że ta piosenka gdzieś we mnie na tyle została i twórczość Tadeusza Nalepy, że przetworzyłem to być może nieświadomie na swój sposób i w taki sposób powstała ta piosenka.

kruchliśmy mu w pół złamana w lesie śpi. Dziewczyna, kruchliśmy mu

0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Ale to nie tylko Tadeusz mi się przypomniał. To także i Robert Johnson, i no Led Belly. To jest sól prawdziwego bluesa, bracia i siostry. Tomasz Organy.
0: Dziękuję bardzo. Swoje koncerty również kończę tym utworem. I pomyśleliśmy sobie dzisiaj, ustalając playlistę, że to będzie chyba dobra puenta dla właściwie wszystkich koncertów i zdarzeń artystycznych, które się dzisiaj dzieją, bo to jest piosenka o miłości. Tak naprawdę o braku miłości, o braku zrozumienia, braku dialogu, braku rozmowy, poszanowania drugiej strony, agresji często. I tego, że jesteśmy skłóceni i nie potrafimy ze sobą rozmawiać, tak jest w dużej części. No i, i ta piosenka jest o tym, żeby jednak spróbować się porozumieć, bo właściwie po latach i z wiekiem okazuje się coraz bardziej, że nieważne jest to, co mamy, to, za czym biegamy, tylko najważniejszy jest drugi człowiek, koło którego możemy się wieczorem położyć, przytulić i zasnąć, prawda? Nie miłości.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Zapewne znaczna część słuchaczek i słuchaczy rozpoznała, że to byli Archangels. Ta efemeryda od czasu do czasu odżywająca, która w 1992 roku powstała na zgliszczach, które pozostawił po sobie tragicznie zmarły Stevie Ray Vaughan i która obiecywała przynajmniej nam, fankom i fanom, no jakąś przyszłość kontynuacji tego, co SRV zrobił. Tymczasem okazało się, że po jednej płycie studyjnej i drugiej takiej koncertowej, no to się jakoś nie poukładało. Wprawdzie Archangels jeszcze w 2020 chyba drugim roku wrócili na chwilę na jakąś trasę, no ale nadal nie słychać i nie widać perspektyw uzyskania od nich jakiegoś płytowego produktu. Ale nie będę dzisiaj o Archangels jako całości, tylko o jednym z uczestników tego przedsięwzięcia, takim dosyć zasadniczym, czyli o gitarzyście, wokaliście, kompozytorze, producencie Charlie Sextonie. Charlie Sexton, rok 1968, urodził się w Austin w Teksasie i w zasadzie z Teksasem jest związany, jeśli chodzi o ducha, no i też w dużej mierze, jeśli chodzi o miejsce rezydowania. Ale Charlie Sexton nie będzie się prezentował w tej audycji jako artysta, solista, który nagrał wiele wspaniałych płyt, no bo nie można powiedzieć, że tak się zdarzyło. Nagrał cztery płyty i w sumie, szczerze Państwu powiem, że żadna z nich nie jest jakimś dziełem wybitnym. Natomiast Charlie Sexton to jest muzyk, który potrafi spoić różne inne osobowości do tego, żeby stworzyły jakąś piękną muzyczną całość, a także Charlie Sexton to jest muzyk, który daje tło innym i bywa w tym niezastąpiony. No i wreszcie to jest artysta, to jest twórca, to jest producent, który doprowadza czasami do świetnych przedsięwzięć muzycznych, grupujących wielu muzyków i muzyczek. Słyszą Państwo, że mam dzisiaj wypowiadalność ogromną, więc pora na kolejną muzyczkę i niech to będzie jeszcze jeden numer Archangels. To jest utwór, który nosi tytuł See What Tomorrow Brings. Wiem, że jest to ulubiony numer Wojtka Cugowskiego, który zresztą często powraca do tego właśnie dzieła w swoich koncertach. Ale my dzisiaj posłuchamy wersji oryginalnej. Archangels, see what tomorrow brings.

Teraz znowu będzie swojego rodzaju opowieść dłuższa. Mianowicie będzie to opowieść o pirackich radiach w Stanach Zjednoczonych. O tym, że takie były w Europie jak Veronica Caroline Radio London, to wszyscy wiemy. Ale w Ameryce, okazuje się, jeszcze wcześniej zaistniał ten wynalazek. Prawo amerykańskie ograniczało w latach 50. i 60. moc nadajników AM do 50 tysięcy watów, co oznaczało, że mogli słuchać takiej radiostacji tylko obywatele i obywatelki skupieni w dosyć wąskim kręgu, jeśli chodzi o odległość od anteny nadawczej. Ale byli spryciarze, którzy ustawiali znacznie mocniejsze nadajniki tuż przy granicy amerykańskiej w Meksyku i były to tak potężne stacje, że słychać je było nawet czasami w Kanadzie, a niektórzy mówią, że i w radzieckiej Kałmucji. Jedną z najważniejszych radiostacji tego typu było radio, które, tak jak to w Ameryce bywa, nosiło czteroliterowy skrót. Ten skrót brzmiał X, R, E, F, X, O i F. I właśnie tego radia i płynącego z niej potoku muzyki około bluesowej słuchał młodziutki Billy Gibbons. I to wspomnienie uwiecznił w piosence zatytułowanej Heard It on the X. To nagranie znalazło się na płycie Fandango grupy ZZ Top, ale tej audycji zaprezentujemy inną wersję tego utworu, w której gra i którą produkuje Charlie Sexton.

Heard It on the X to jest tytuł albumu nieformalnej i eklektycznej formacji, która nazywa się Lost Super Seven. Lost Super Seven nagrali 3 płyty, a ich trzon stanowili muzycy z kręgu Tex-Mex, częściowo związani także z grupą Los Lobos, bo był i David Hidalgo, i Cesar Rosas, a drugą część stanowili muzycy związani z Texas Tornadoes, czyli Freddy Fender, Flaco Jimenez, Doug Sam. Trzecia płyta Los Super Seven ukazała się w 2005 roku i była takim zwrotem od czystego Tex-Mex w stronę bardziej bluesowych brzmień, co sprawiło, że bardzo ona mnie zainteresowała. No i do tego dołożył się jeszcze element producencki, właśnie udział Charlie'ego Sextona. To bardzo ciekawe i można powiedzieć eklektyczne, ale jednocześnie bardzo spójne poprzez swoje okołobluesowe kołysanie. Charlie Sexton zaprosił do realizacji tej płyty tak znanych artystów jak Rodneya Crowella czy Lyla Lovetta, no ale także zdarzyło się, że wszedł do studia, zagrał i nagrał jeden numer z Clarencem Gatemouth Brownem. Oto w ich wykonaniu Standard Blind Lemona Jeffersona, See That My Grave Is Kept Clean.

Dorobek Charlie'ego Sextona jako sidemana jest absolutnie niesłychany. Grał i nagrywał w latach 90. ubiegłego stulecia i w pierwszym dwudziestoleciu XXI stulecia na chyba ponad 100 różnych albumach kilkudziesięciu wykonawców. Wśród nich była także jego krajanka, czyli Sue Foley, która przecież z Teksasem też jest bardzo związana. Oto Charlie Sexton i Sue Foley w nagraniu Come to Me z albumu The Ice Queen.

Charlie Sexton jest też jednym z najwierniejszych współpracowników Boba Dylana. Zarówno jeśli chodzi o występy koncertowe, ostatni koncert Dylana w Polsce w Dolinie Charlotte był też dowodem tego, jak cennym nabytkiem dla Dylana jest Charlie Sexton. Bob zatrudnił Charlie'ego jeszcze w latach 90. i z drobnymi przerwami w zasadzie do lat 20. XXI stulecia Bob Dylan korzysta z usług Charlie'ego Sextona jako gitarzysty. No więc nie może zabraknąć ich wspólnych nagrań, oczywiście firmowanych przez Boba Dylana w tej właśnie audycji. Things Have Changed to utwór napisany przez Boba Dylana dla potrzeb filmu, nagrany, jak twierdzi Charlie Sexton, w dwóch podejściach, w takim systemie, jaki Bob Dylan zwykł stosować, czyli zwoływał do studia, wrzucał jakąś prymkę, no i to oznaczało, że już trzeba nagrywać. A drugie nagranie nosi tytuł Lonesome Blues ze znakomitego albumu Dylana zatytułowanego Love and Theft, rok 2001. Oto Bob Dylan, a w tle Charlie Sexton.

Charlie Sexton zaczynał jako artysta z kręgu New Wave, cokolwiek miałoby to oznaczać, ale z biegiem lat coraz bardziej zbliżał się do świadomej kultywacji korzeni. Tę świadomą kultywację z korzeni zaprezentował też podczas pracy nad płytą Out of the Blues firmowaną przez Boza Skaggsa. Oto jak Boz Skaggs z Charlie Sextonem wykonują kompozycję zatytułowaną Little Miss Night and Day.

jak istotny był i jest blues dla Charlie'ego Sextona, świadczyć może wydawnictwo, które ukazało się w 2008 roku, a nosi ono tytuł A Brief History of the Blues, czyli krótka historia bluesa. No i wydawałoby się, że to jest po prostu zbiór jakichś bardzo znaczących kamieni milowych w bluesowej fonografii na przestrzeni stuleci, gdy tymczasem producent, a producentem był właśnie Charlie Sexton, owszem, wykorzystał sporo z osiągnięć klasyków, począwszy od Roberta Johnsona poprzez T-Bone Walkera, Howling Wolfa, Lightning Hopkinsa i Johna Lee Hookera, aż po B.B. Kinga, ale dołączył też do tego zbioru dwa nagrania, które, choć skomponowane w zamierzchłej przeszłości, zostały wykonane specjalnie na tę płytę i to z udziałem jego przyjaciół. Po pierwsze z Doylem Bramhallem II, czyli z tym muzykiem, z którym kiedyś zakładał Archangels. I w ich wykonaniu usłyszymy standard Charlie'a Pattona Oh Death, a drugie nagranie Bad Boy to kompozycja Eddie'ego Taylora, w której usłyszymy Charlie'ego Musselwhite'a i Jimmy'ego Vaughna.

I na koniec tej prezentacji Charlie'ego Sextona jako wykonawcy, jako producenta, jako sidemana, jeszcze na chwilę powrót do grupy Los Super Seven. Są takie utwory, które stają się standardami standardów. Według mnie takim właśnie utworem jest kompozycja Williego Dixona I Live the Life I Love. Los Super Seven i Charlie Sexton na zakończenie. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Little Milton i jego nagrania z 1964 i 5 roku. No i teraz przechodzę do wykonania współczesnego tych dwóch nagrań. Wykonawczyni nie było na świecie wtedy jeszcze, kiedy Little Milton zademonstrował te dwie piosenki światu. Myślę, że mogli wtedy przychodzić na świat jej rodzice. A chodzi mi o Joan Shaw Taylor, czyli brytyjską gitarzystkę i wokalistkę bluesową, która coraz bardziej staje się częścią amerykańskiej sceny bluesowo-muzycznej. Jej twórczością zainteresował się Joe Bonamassa, niestrudzony także jako producent, no i zaproponował Joan Shaw Taylor współpracę, która przerodziła się w zapowiadaną na 2021 rok nową płytę Joan Shaw Taylor, która będzie nosiła dosyć oczywisty, wydaje się, tytuł The Blues Album. No i właśnie na tym The Blues Album Joan Shaw Taylor demonstruje swoje wersje znanych bluesów z przeszłości. Te dwie piosenki Little Miltona, które znajdą się na albumie, to podpowiedź Joe Bonamassy, który jest pod dużym wrażeniem tego, co Little Milton zrobił w przeszłości i często korzysta z jego twórczości. No i tę swoją fascynację przerzucił na Joan Shaw Taylor. Posłuchajmy więc tych samych dwóch kompozycji Little Miltona w wersji z 2021 roku. Joan Shaw Taylor.

Wśród tych nowych pozycji fonograficznych, które posługują się wcześniejszymi dokonaniami innych artystów, jest także album grupy Blues Traveler, zatytułowany Traveler's Blues. Generalnie też opiera się repertuar tej płyty na starych standardach lub w każdym razie bluesach, które powstały kilkadziesiąt lat temu. Ale jest też pewien wyjątek. I oto ten wyjątek na razie jako oryginał.

No młodziutki ten oryginał, bo z 2006 roku, to jest Gnarls Barkley, czyli współpraca Danger Mouse z CeeLo Green z 2006 roku. Dlaczego Blues Traveler zajął się właśnie tym dziełem, trudno powiedzieć. Natomiast niewątpliwie świadczy to o tym, że wyczuł John Popper, bo sądzę, że on tutaj głównie decydował o tym, co znajdzie się na płycie, że w numerze Gnarls Barkley jest sporo bluesowego elementu. Czy Blues Traveler dodał do tego jeszcze coś z własnej bluesowej inwencji? Proszę posłuchać. Crazy w wykonaniu Blues Traveler.

No dobrze, to teraz cofnijmy się do prawdziwej bluesowej przeszłości, czyli do lat 30. ubiegłego stulecia, kiedy to Mississippi Shakes zachwycili świat utworem zatytułowanym Sitting on Top of the World.

Sitting on Top of the World stało się ulubionym wzorcem dla wielu późniejszych pokoleń wykonawców, którzy od lat 40. po dzień dzisiejszy próbują swoich sił w tym utworze, bo też jest on atrakcyjny nie tylko jako piękna bluesowa melodia, ale ma w sobie też i taką poetykę, która jest dosyć znacząca, trochę przewrotna, ale niewątpliwie też atrakcyjna. No więc nie dziwię się, że Blues Traveler zabrał się za ten utwór i pomieścił go na swojej płycie Traveler's Blues w 2021 roku.

Teraz będzie lekka zmyłka. Dlaczego to zmyłka będzie, opowiem za prawie 6 minut, bo tyle trwa stare nagranie grupy The Animals, The Story of Bo Diddley.

Eric Burdon, posługując się tym bardzo charakterystycznym rytmem wymyślonym przez Bo Diddley'a, napisał tę piosenkę na pierwszą płytę grupy The Animals, która ukazała się w 1964 roku. No i kiedy w 2021 roku zobaczyłem dokładnie ten właśnie tytuł, The Story of Bo Diddley, na nowej płycie, pomyślałem sobie, ho, ho, ktoś się zabrał z młodzieży za twórczość Erica Burdona. A tymczasem okazuje się, że Mary Stokes, uważana za czołową wykonawczynię okołobluesową w Irlandii, wymyśliła ten utwór w zupełnie nowej formie. To znaczy absolutnie nie nawiązuje on ani w wersji instrumentalnej, ani w wersji tekstowej do oryginału Burdona, tylko stanowi zupełnie nową, samodzielną jednostkę twórczą. Oto The Mary Stokes Band z albumu Coming Home, który ukazał się w 2020 roku w jej autorskiej wersji Story of Bo Diddley.

Bernie Marsden, gitarzysta brytyjski, który, jak to się ładnie mawia, z niejednego gitarowego, bluesowego pieca zwykł spożywać profity, kojarzy się pewnie głównie, przynajmniej słuchaczom u nas po tej stronie British Channel, ze swoim udziałem w zespole Whitesnake. No ale przedtem występował i w Juicy Lucy, i w paru różnych innych brytyjskich zespołach, a od dobrych dwóch, czy może nawet trzech dziesięcioleci jest już zupełnie samodzielnym artystą, od czasu do czasu nagrywające płyty pod własnym nazwiskiem. I tak to się złożyło, że też pewnie ze względu na pewien niedobór inwencji twórczej, płytę w 21 roku zatytułowaną Kings oparł Bernie Marsden repertuarowo właśnie na starych utworach, które spopularyzowali trzej królowie, czyli B.B., Albert i Freddie Kingowie. W tym zestawieniu oryginał pociągnie Freddie King w utworze Love Her With a Feeling. No a potem posłuchamy, jak współcześnie Bernie Marsden zabrał się za ten utwór, troszeczkę zmieniając tytuł, bowiem brzmi on w jego wykonaniu You Got to Love Her With the Feeling. Kolejno Freddie King i Bernie Marsden.

Na koniec zostawiłem parkę składającą się z oryginału i współczesnej wersji poświęconą twórczości J.J. Cale'a. Ale tutaj w tym przypadku odwrócę kolejność i jako pierwszą zaprezentuję wersję współczesną, a na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa wersję oryginalną. Bo mimo, że cenię obu wykonawców, to wersja oryginalna, wydaje mi się, jest tutaj nie do dogonienia. No więc utwór nosi tytuł I'll Make Love to You, kompozytor J.J. Cale, wersja 2021 rok, Mike Zito. No a na zakończenie pierwszego odcienia bluesa wersja oryginalna J.J. Cale'a. To był pierwszy odcinek bluesa przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

By the Time I Get to Phoenix to kompozycja słynnego Jimmy'ego Webba, spopularyzowana hen przed laty przez Glenna Campbella, no a także kompozycja, do której wracali różni inni wykonawcy, ponieważ jest to piękna kompozycja i ładnie brzmi w różnych konfiguracjach stylistycznych, tak jak i tym razem zabrzmiała w wykonaniu Solomona Burke'a, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli soul bluesa w historii. Dlaczego dziś Phoenix? No, troszkę dlatego, że byłem w tym miejscu i mam z nim związane różne przyjemne i zaskakujące wspomnienia, o których może innym razem. Ale kiedy tam byłem, nie miałem świadomości, że w Phoenix, Arizona funkcjonuje miejsce, które wręcz emanuje bluesową energią. Nazywa się Rhythm Room i działa od 1991 roku, a jego założycielem i promotorem i obecnie głównym szefem jest Bob Corritore, znakomity przede wszystkim harmonikarz bluesowy, ale także organizator życia muzycznego, no i przede wszystkim przyjaciel wielu znakomitych bluesowych artystów. I właśnie Bob Corritore sprawił, że wróciłem do Phoenix w sensie już czysto muzycznym, bo Bob Corritore stał się dla mnie symbolem tego, co Amerykanie określają keeping the blues alive, czyli takiej działalności, która podtrzymuje bluesową tradycję. W jego Rhythm Room nie dość, że odbywają się niemal codziennie bluesowe koncerty, to także dokonywane są nagrania i podczas tych koncertów, a także w sąsiadującym z tym przybytkiem studiu. Powstają dzięki temu fantastyczne bluesowe nagrania, które Bob Corritore publikuje później na płytach. I chciałbym w tej audycji przedstawić gromadkę znakomitości bluesowych, być może mało znanych fankom i fanom, bo ich sława rzadko wykracza poza rodzinne miasto, czy też poza Arizonę, ale są to artyści prezentujący taką sól prawdziwego bluesa. Jednym z najbliższych przyjaciół Boba Corritore jest Jimmy Primetime Smith. Urodzony w Chicago w 1959 roku, ale od wielu, wielu lat rezydujący właśnie w Phoenix w Arizonie i towarzyszący Bobowi Corritore w różnych konfiguracjach składów zespołowych, no a także podczas nagrań. Posłuchajmy Jimmy'ego Primetime Smitha z Bobem Corritore w nagraniu Walking.

Odjedźmy teraz na chwilę z Phoenix do Chicago, bowiem, jak wspominałem, Jimmy Primetime Smith urodził się w Chicago i urodził się w rodzinie ogarniętej bluesem. Jego mama, Johnny Mae Dunson, znana również pod pseudonimem The Big Boss Lady, była znakomitością muzycznego środowiska bluesowego w Chicago w latach 50. i 60., a była tą znakomitością dlatego, że była perkusistką, proszę sobie wyobrazić, zwłaszcza dała o sobie znać jako osoba nadająca rytmy koncertom i nagraniom Jimmy'ego Reeda. Nie dość tego, pani Johnny Mae Dunson była także uzdolnioną kompozytorką i dostarczyła Jimmy'emu Reedowi kilku świetnych bluesowych kompozycji. Oto jedno z nich. I Wanna Be Loved. Jimmy Reed, gitara i śpiew, a na perkusji gra Johnny Mae Dunson.

0: Ten artysta ma chyba najbardziej oryginalne pochodzenie spośród bluesmenów związanych z Phoenix i Bobem Corritori. Nazywa się Chief Shabati Guillaume i urodził się, proszę Państwa, w Egipcie. No ale nie spędził tam zbyt długiego czasu, bo wraz z rodzicami przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i tu ogarnął go blues. I tak się przyjemnie złożyło, że od dłuższego czasu Chief Shabati jest bliskim przyjacielem Boba Corritori, osiadł też w Phoenix w Arizonie i często wspólnie koncertują i nagrywają. A ja chciałbym zaprezentować Chiefa w nagraniu z jego solowej płyty wydanej w 2004 roku. Album nosił tytuł Snakes Crawls at Night, a ten utwór Too Many Years. Chief Shabati Guillaume.
1: One, two, three, click.

Wśród tych artystów, których pozyskał do współpracy Bob Corritore, znalazł się także mało znany Dave Reilly. W zasadzie niewiele mogę o nim powiedzieć, poza tym, że reprezentuje w swojej bluesowej substancji to, co w bluesie także jest istotne, chociaż nieczęsto spotykane w sensie muzycznego wyrażenia. A chodzi mi o poczucie humoru. Oto Dave Reilly w nagraniu Laughing Blues.

Jak Państwo słyszą, te audycje wypełniają nagrania artystów, których nazwiska brzmią bardzo czasami egzotycznie i zapewne większość z prezentowanych dzisiaj nagrań to są premierowe ich występy w Radiu Baobab. Tak również ma się sytuacja w przypadku Tomcat Courtney'a. A Tomcat Courtney to gitarzysta i wokalista urodzony w Teksasie w 1929 roku, który swoją karierę rozwijał na zachodnim wybrzeżu w latach 60. i 70. No i swoją aktywność zakończył w 2021 roku, kiedy pożegnał się z tym światem, ale właśnie w XXI już wieku doczekał się kilku nagrań we współpracy z Bobem Corritori. Nagrał też własny album w 2008 roku, ta płyta nosiła tytuł Downsville Blues i z tego albumu nagranie zatytułowane Don't Cry.

Wśród artystów, którzy nagrywali w Phoenix z Bobem Corritori, są też tacy, o których no, w zasadzie nic nie potrafię powiedzieć, poza tym, że ich nagrania wzbudzają mój niekłamany entuzjazm. Takim artystą jest Dino Spells, który za chwilę w towarzystwie oczywiście Boba Corritori wykona utwór zatytułowany Jenny Bee.

Wspominałem na początku, że jednym z najbliższych współpracowników Phoenix z Bobem Corritori jest Jimmy Primetime Smith, ale jest też i druga znakomitość, czyli Tommy Dukes, wokalista i gitarzysta, który przybył do Arizony jeszcze w latach 50., a więc jest to znakomitość już wiekowa, ale taka, która nadal jest czynna i daje Bobowi Corritori okazję do wspólnych koncertów i nagrań. Oto Tommy Dukes z Bobem Corritori w nagraniu Real Bad Day.

Artysta, który za chwilę zaprezentuje swoje umiejętności, jest nazywany bluesowym ambasadorem Arizony. Nazywa się Chicochism i jest przede wszystkim perkusistą, ale także świetnie śpiewa. I oto Chicochism, który urodził się w 1927 roku w Luizjanie, przeniósł się pod koniec lat 80. na stałe do Arizony i tutaj bębnił ochoczo z różnymi okołobluesowymi formacjami, a w 1995 roku został uhonorowany członkostwem w Arizona Blues Hall of Fame. Chicochism zmarł w 2007 roku w wieku 79 lat, ale Bob Corritori skrzętnie przechował wspólne z nim nagrania i oto jedno z nich. High Rise Blues. Chicochism, Bob Corritori na harmonijce, a do tego jeszcze Junior Watson na gitarze.

Prawdopodobnie najbardziej znanym fankom i fanom bluesa w Polsce jest kolejny przedstawiciel środowiska bluesowego z Phoenix w Arizonie, czyli Sugar Ray Rayford, który parokrotnie występował w naszej ojczyźnie, a poza tym był honorowany różnymi znaczącymi nagrodami i wyróżnieniami bluesowymi w Ameryce i nie tylko. Więc na zakończenie tego przeglądu ukrytych skarbów bluesowych rodem z Phoenix w Arizonie, Sugar Ray Rayford. Utwór nosi tytuł The Glide. Na gitarze towarzyszy mu Junior Watson. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

użycia słów zajebisty i tym podobne. Nie polemizuję ze słowem zajebisty, bo weszło na stałe do słownika. Boli mnie tylko, że to jest rusycyzm. No ale kto wie, co to jest rusycyzm, to nie używa tego słowa. W związku z tym ja już go nie będę powtarzał. A teraz coś, co ja lubię u Ewy Bem szczególnie, ponieważ jednym z moich zainteresowań muzycznych i fascynacji było słuchanie muzyki swingowej, którą uwielbiałem, uwielbiam i uwielbiać będę. Słuchałem oczywiście muzyki amerykańskiej. Miałem swoją ukochaną orkiestrę, która grała dla amerykańskich żołnierzy, orkiestrę Glenna Millera, ale kiedyś słuchając Ewy Bem uświadomiłem sobie, że można w Polsce skomponować świetny utwór swingowy, może go zagrać fantastycznie big band, który swinguje, i może to być jeszcze piosenka o czymś, pod warunkiem oczywiście, że napiszą ją zawodowi autorzy. A tę piosenkę napisali Wojciech Młynarski, którego nie muszę specjalnie rekomendować, i Jacek Mikuła, o którym mówiłem w jednej z audycji, ten sam, który w zespole Czesława Niemena grał na organach Hammonda, a potem współpracował z Marylą Rodowicz i napisał również dla niej bardzo wiele bardzo znanych piosenek. O tym może opowiem przy innej okazji. Teraz słuchamy piosenki Jacka Mikuły i Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu Ewy Bem.

miłych piosenek. Szkoda tylko, że one są już dosyć stare i że na współczesnym rynku nie pojawiają się nowe, równie dobrze śpiewane i że nie komponują tak wybitni kompozytorzy jak Jerzy Wasowski. Jerzy Wasowski nie dawał swoich piosenek byle komu, zwłaszcza w duecie z Wojciechem Młynarskim. Ewa Bem śpiewa piosenkę Jerzego Wasowskiego i Wojciecha Młynarskiego Gramo Wszystko.

Drugim w kolejności utworem zarejestrowanym przez Roberta Johnsona 23 listopada 1936 roku był I Believe I Dust My Broom. To jeden, jak sądzę, z takich popularniejszych, zwłaszcza w latach 60., utworów, który nagrywali, który wykonywali na estradzie wykonawcy brytyjskiej fali bluesowej. Ale ja wybrałem wykonanie późniejsze, z XXI wieku, za to bardzo klasyczne, bo Dust My Broom wykona Etta James.

0: trzecią kompozycją Roberta Johnsona, którą nagrał on podczas pierwszej sesji nagraniowej w 1936 roku, jest Sweet Home Chicago. No, być może to najpopularniejszy utwór, zwłaszcza jeśli chodzi o środowisko bluesowe z twórczości Roberta Johnsona. Ale w tej audycji usłyszymy ten utwór w wykonaniu absolutnie niesłychanego zespołu, który okolicznościowo zebrał się w Białym Domu 22 lutego 2012 roku i z tej okazji został nazwany The White House Blues All Stars. Oto jak Sweet Home Chicago wykonali Jeff Beck, Gary Clark Jr., Shimika Copeland, Buddy Guy, Warren Haynes, Mick Jagger, B.B. King, Keb Moe, Trombone Shorty, Susan Tedeschi i Derek Trucks. Ale. Dołączył do nich pod koniec tej rozbudowanej wersji Sweet Home Chicago znany amerykański wokalista, skądinąd ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama. Sweet Home Chicago.
1: There's the St. Louis Blues, there's Kansas City, and there's the Delta Blues. You can have the blues anywhere and anytime. But for Michelle and me, there's no blues like the song our artists have chosen to close with, the blues from our hometown, Sweet Home Chicago. Ladies and gentlemen, the White House Blues All-Stars.

Kolejna, czwarta kompozycja Roberta Johnsona, zarejestrowana przez niego podczas jego pierwszej sesji nagraniowej, nosi tytuł Rambling on My Mind. Myślę, że w pierwszej kolejności przychodzi blues fankom i blues fanom na myśl wykonanie Rambling on My Mind przez Eryka Claptona, bo to było to jego słynne pierwsze podejście do śpiewania z zespołem Blues Breakers Johna Mayella. A w tej audycji usłyszymy Rambling on My Mind w wykonaniu kobiecym. Z albumu Confessions of a Blues Singer, rok 1998, pani Rory Block.

Kolejne nagranie Roberta Johnsona z tej jego pierwszej sesji należy chyba do tych niezbyt często przypominanych, a nosi ono tytuł When You Get a Good Friend. Ale że wzbudza ono zainteresowanie także niemal w 100 lat po odejściu Roberta Johnsona, świadczy fakt, że w 2022 roku to nagranie powróciło w wykonaniu Edgara Wintera, któremu towarzyszy Doyle Bramhall II. Pochodzi ono z albumu zatytułowanego Brother Johnny, który Edgar Winter zrealizował w 2022 roku na cześć swojego brata Johnny'ego. When You Get a Good Friend, Edgar Winter i Doyle Bramhall II.

I ponownie będziemy mieli kobiecy głos i interpretację kompozycji Roberta Johnsona Come On In My Kitchen. Myślę, że też dosyć nietypowe wykonanie dla naszego cyklu, chociaż ta artystka pojawiała się już parokrotnie, bo choć jest traktowana głównie jako artystka z kręgu jazzu, to ma w swoim repertuarze mnóstwo odniesień do bluesowej tradycji. W 1993 roku Cassandra Wilson nagrała album zatytułowany Blue Light Till Dawn. I tam właśnie znalazł się utwór Roberta Johnsona Come On In My Kitchen. Cassandra Wilson.

Terraplane Blues. Terraplane to marka samochodu, który był produkowany w latach 30. w Stanach Zjednoczonych. I to był przedostatni utwór, który Robert Johnson zarejestrował podczas swojej pierwszej sesji nagraniowej. A w tej audycji usłyszymy Terraplane Blues w wykonaniu świetnego amerykańskiego gitarzysty i wokalisty, tragicznie zmarłego Johna Campbella. Terraplane Blues.

0: We've been driving my tailplane this time ago. I pushed on the starter, it won't start. I said, I know there's something wrong.
1: Ostatnim nagraniem, które zostało zarejestrowane 23 listopada 1936 roku przez Roberta Jensona, jest utwór Phonograph Blues. Wcześniej mówiłem, że będę unikał tych takich najbardziej oczywistych wersji współczesnych, ale szczerze mówiąc nie znalazłem żadnego innego bardziej atrakcyjnego wykonania niż wykonanie Petera Greena. Chociaż to jest już ten Peter Green, który nie czaruje nas dźwiękiem swojej gitary i to jest wersja z towarzyszeniem jego późniejszego zespołu, kiedy to już warunki zdrowotne nie pozwalały Peterowi grać na gitarze, ale brzmienie głosu pozostało. Oto Peter Green z albumu The Robert Johnson Songbook w nagraniu Phonograph Blues.

Druga sesja nagraniowa Roberta Johnsona miała miejsce 26 listopada 1936 roku, też w San Antonio w Teksasie. Zachował się z tej serii tylko jeden, jedyny numer zatytułowany 3220 Blues. 3220 Blues. Tłumaczę to błyskawicznie. Na niekończącej się serii płyt The Bootleg Series Bob Dylan umieścił swoją wersję 3220 Blues i oto właśnie jego wykonanie.

Trzecia sesja nagraniowa Roberta Johnsona w San Antonio, Texas, 27 listopada 1936 roku. Ten zestaw nagrań rozpoczyna utwór zatytułowany Where Red Hot. Być może niektórzy z

0: Państwa pamiętają zabawną wersję tego nagrania, którą pomieścili na swojej płycie członkowie grupy Red Hot Chili Peppers. Ale ja wybrałem wersję poważną, wersję klasyczną. I będzie to koncertowe nagranie Johna Hammonda Juniora. They Red Hot.
1: Hatman.

tym nagraniem mam pewien problem, ponieważ niewiele mogę powiedzieć na temat artysty, który zrealizował utwór zatytułowany Dead Shrimp Blues. Mam nawet jego płytę. Jest to album wydany w 1996 roku przez krótko działającą oficynę House of Blues. Artysta nazywa się Paul Black, występuje z zespołem The Flip Kings i w momencie, kiedy ta płyta była wydawana, wydawało się, że to jest ktoś, kogo twórczość może liczyć na jakiś szeroki odzew. Ale szczerze powiem, że po nagraniu tej płyty Paul Black zniknął mi całkowicie z horyzontu. Byłbym zatem wdzięczny, gdyby ktoś z moich słuchaczek i słuchaczy mógł mi coś powiedzieć o dalszej karierze Paula Blacka. Album, który Paul Black zrealizował z Flip Kings, nosi tytuł King Dollar. No i właśnie na nim znalazłem bardzo zresztą przyjemną wersję kompozycji Roberta Johnsona Dead Shrimp Blues.

Tę pierwszą część prezentacji współczesnych wersji kompozycji Roberta Johnsona kończymy jedną z jego najpopularniejszych chyba kompozycji, czyli utworem Crossroad Blues. No, oczywiście tu nasuwają się przede wszystkim skojarzenia z Claptonem, jego nagraniami, a nawet z jego słynnym festiwalem Crossroads Guitar Festival. Ale ja wybrałem taką wersję, która wydaje się być absolutnie unikatowa. Kiedy w 2013 roku zespół Rush, no, niewiele mający na co dzień wspólnego z bluesem, został wprowadzany do Rock and Roll Hall of Fame i z tej okazji wystąpił na uroczystym koncercie. Nie potrafię powiedzieć, z czyjej inicjatywy, ale postanowiono, że Rush w otoczeniu różnych innych znakomitości wykona właśnie Crossroads Blues Roberta Johnsona. Te znakomite osobistości to proszę posłuchać, poza oczywiście samym zespołem Rush. Public Enemy, Ann i Nancy Wilson z grupy Heart, Dave Grohl, Daryl DMC McDaniels, John Fogerty, Tom Morello, Gary Clark Jr. i Chris Cornell. I w ich właśnie wykonaniu na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa usłyszymy Crossroad Blues. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. DMC, the kings of rock, let's rock and roll, check it out y'all, Eric Clapton and Cream was playing the blues, satisfaction guaranteed when we're rocking with you, DMC

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Kolejna dama to Lady C. Ona specjalizuje się w dużej mierze we współczesnym prezentowaniu klasyki wokalistyki kobiecej z okolic jazzu, trochę swingu, a troszkę też, nie ukrywajmy, bluesa. Jej świeża płyta z jesieni 2025 roku nosi prosty tytuł For Dinah. A ta Dinah to oczywiście jest Dinah Washington i Lady C w sposób współczesny przy udziale znakomitego jazzowego basisty Christiana McBride'a skonstruowała album zawierający nowe wersje pieśni, które miała w swoim repertuarze Dinah Washington. Wśród tych pieśni jest także i ta chyba najsłynniejsza. What a difference a day made. Lady Easy.

Candice Ivory, która teraz wystąpi, troszkę podobnie jak Lady Izzy w przeszłości interpretowała pieśni pochodzące z repertuaru z jednej ze swoich wielkich poprzedniczek. Nagrała, nominowany zresztą później do nagrody Grammy, album zatytułowany When the Levee Breaks, The Music of Memphis Minnie. No ale następna płyta, której fragment za chwilę Państwo usłyszą, jest już wypełniona jej własną twórczością. Album ten nosi tytuł New Southern Vintage i, jak twierdzą specjaliści, jest wypełniona materiałem określanym teraz Avant Soul. No to posłuchajmy królowej Avant Soul, czyli Candice Ivory, w nagraniu Let Your Love Shine On. A w nagraniu tym uczestniczy też już dosyć znany ekwadorski gitarzysta Antonio Vergara.

Zwracam także uwagę na polski album. Polski album grupy Oscillate zatytułowany Pass the Passion, bo ten album jest w dużej mierze wypełniony fantastycznym głosem Agnieszki Łapki. Oto otwierający ten album utwór współautorstwa Krzysztofa Głucha i Agnieszki Łapki zatytułowany Faster, Faster.

O kolejnym albumie już mówiłem wszędzie i będę mówił jeszcze wszędzie przez dłuższy czas, a może i zawsze nawet, bo uważam, że jest to świetna płyta. Album nosi tytuł Sad and Beautiful World i firmuje go moja ukochana Mavis Staples. Na tej płycie znalazł się także duet Mavis Staples z Bonnie Raitt, czyli zdublowana kobiecość w tym nagraniu. Everybody needs love. Mavis Staples i Bonnie Raitt.

Swojego rodzaju odkryciem końca 2025 roku jest dla mnie Sabine McCollough, czyli siostra Layli McCollough, artystki, którą wielokrotnie już wspieraliśmy w tych audycjach. Sabine McCollough, młodsza siostra, nagrała właśnie pełną własną płytę zatytułowaną Don't Call Me Baby. Jest na tej płycie utwór zatytułowany Baby, Please Don't Go. No ale nie jest to ten tak ogrywany przez wielu wykonawców standard muzyki bluesowej. To jest własny pomysł Sabine McCollough na ogranie tego właśnie hasła. Baby, Please Don't Go.

Brytyjka, Celeste, ma absolutnie fantastyczny, oryginalny i jakżeż pociągający głos. Ta 30-latka zdobyła olbrzymie uznanie w brytyjskich i amerykańskich mediach i wcale się temu nie dziwię, bo brzmi bardzo oryginalnie. Oto tytułowe nagranie z jej wydanego jesienią 2025 roku albumu Woman of Faces, Celeste.

I raz jeszcze Kanada. Begonia, prawdziwe nazwisko Alexa Dirks, zaprezentowała album Fantasy Life. Oto jej własna kompozycja zatytułowana So High.

Lucindy Williams nie muszę zachwalać, bo wiem, że wśród słuchaczek i słuchaczy pierwszego odcienia bluesa jest mnóstwo fanów jej nagrań. Jednocześnie informuję, że tym samym wybiegam w przyszłość, bo album World's Gone Wrong Lucindy Williams tak naprawdę ukazuje się w styczniu 2026 roku. Tytułowe nagranie z tej płyty to duet Lucindy Williams z Britney Spencer. Tytuł, no tak jak już mówiłem, The World's Gone Wrong. Świat się zepsuł.

Jeszcze jedna nowalijka z kobiecym głosem z naszego rodzimego rynku płytowego. Grupa Rusty Pine, która zwróciła moją uwagę na tegorocznym festiwalu Rawa Blues w Katowicach. Wokalistką tego zespołu jest pani Katarzyna Zagajewska i jej głos właśnie zabrzmi w nagraniu zatytułowanym Dziewczyno z albumu, który nosi tytuł tak jak nazywa się zespół Rusty Pine.

I na zakończenie tej prezentacji kobiecych głosów, które zrealizowały się w postaci fonogramów w końcu 2025 roku, coś trochę ostrzejszego. Leilani Kilgore, Kalifornijka, która nie stroni także od Memphis, jest śpiewającą elektryczną gitarzystką. I w jednej, i w drugiej dziedzinie wydaje mi się bardzo, bardzo obiecująca. Album Leilani Kilgore nosi tytuł Tell Your Ghost, czyli powiedz swojemu duchowi, a utwór, który kończy to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, nosi tytuł Oplątwa brodaczkowa. Naprawdę tytuł brzmi Spanish Moss, a Spanish Moss to jest roślina, której polska nazwa brzmi właśnie tak, niezachęcająco. Oplątwa brodaczkowa, a Spanish Moss brzmi pięknie. Leilani Kilgore na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Wielszy odcień bluesa.
2: Radio Baobab.
3: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
2: Radio Baobab.

bardzo ciepłymi brzmieniami. A zacznę od czegoś, co nadeszło 8 lipca 2024 roku. I był to singiel zwiastujący kolejną płytę Shimiki Copeland. Ten singiel nosi tytuł Tough Mother.

Taf Maw, dramatyczna pieśń odnosząca się do osobistych przeżyć Shimiki Copeland, która no, jest dumna ze swojego synka. Ten utwór, ten singiel zwiastował płytę, która będzie nosiła tytuł Blame It On Eve i ukaże się 30 sierpnia 2024 roku. Ale nie o tej płycie i nie o nowościach płytowych będzie dziś mowa. Imię i nazwisko Shimika Copeland podsunęło mi ideę, żeby nawiązać do pewnego bardzo istotnego wydarzenia, które latem zawsze w drugi weekend lipca ma miejsce w Suwałkach. To jest słynny festiwal, Suwałki Blues Festival. I w tej audycji chciałbym dokonać pewnego bardzo osobistego wyboru i przedstawić Państwu dziesiątkę wykonawców, którzy przez 16 lat istnienia Suwalskiego Festiwalu przewinęło się przez jego estrady. A Shimika Copeland była właśnie jedną z nich. Oto jak zabrzmiał jej koncert w 2020 roku w Suwałki Arena. Shimika Copeland podczas koncertów często wraca do repertuaru swojego taty, Johnny'ego Copelanda. Tak też miało miejsce i tym razem oto Shimika i jej zespół w utworze Johnny'ego Copelanda Nobody But You.

0: so very much.
1: Suwałki Blues Festival zadebiutował jako wydarzenie muzyczne w Polsce w 2008 roku i było to, no, szczerze mówiąc, wydarzenie jeszcze na niezbyt wielką skalę. Taką gwiazdą, która była awizowana na początek istnienia tej imprezy, był odkurzony i z niebytu niejako przywrócony publiczności Jeremy Spencer, znany przede wszystkim ze swojej twórczości i działalności z grupą Fleetwood Mac. Ale już następny festiwal w 2009 roku przyniósł, no, wydarzenie bardzo poważne, bo był to pierwszy w Polsce tak znaczący występ Joe Bonamassy. Artysta kończył wówczas 32 lata. Właśnie udało mu się odbyć koncert w Royal Albert Hall z udziałem Erika Claptona. No i wydawało się, że to będzie właściwy początek do jego wielkiej ogólnoświatowej kariery. No i tak też się stało. Ale w 2009 roku Joe Bonamassa jeszcze był na fali wznoszącej, której znaczącym przystankiem okazał się właśnie Suwałki Blues Festival. Posłuchajmy jednego z najczęściej wykonywanych numerów na koncertach przez Joe Bonamassę, Slow Gin, wprost z suwalskiej sceny.

W 2011 roku udało mi się zaprosić na Suwałki Blues Festival moich dobrych przyjaciół z brytyjskiego zespołu The Blues Band. Oto oni w utworze skomponowanym przez basistę Gary'ego Fletchera zatytułowanym Stepping Out. Tak brzmiał The Blues Band na scenie w parku podczas Suwałki Blues Festival 2011.

Rok 2012 przyniósł kilka niespodzianek, jeśli chodzi o repertuar Suwałki Blues Festival, bo jako główna gwiazda objawił się Glenn Hughes ze swoim zespołem, który, no, szczerze sobie powiedzmy, nie zaprezentował zbyt bluesowo osadzonego repertuaru, no ale niewątpliwie zademonstrował swoje niesłychane wokalne możliwości, a poza nim wystąpili The Yardbirds, oczywiście ci tacy troszkę już odlegli od oryginalnego składu, Buddy Whittington, gitarzysta onegdaj związany z Johnem Mayallem, no i nasz Jam. Ale mnie na tym festiwalu ujął przede wszystkim Dwayne Dobsey ze swoimi The Zydeco Hellraisers. To był jedyny jak dotychczas akcent Zydeco na Suwałki Blues Festival i myślę, że warto, żeby ten akcent jeszcze kiedyś na tym festiwalu zaistniał. Oto Dwayne Dobsey and the Zydeco Hellraisers w utworze Hard Life. I got a hard life there.

Suwałki Blues Festival, rok 2013. Jako główna gwiazda wizowany był Jack Bruce ze swoim blues, Big Blues Band. Niestety los tak zrządził, że tuż przed przyjazdem do Suwałk Jack Bruce zachorował bardzo poważnie i spędzał czas na leczeniu szpitalnym. Przyjechał tylko jego Big Blues Band, który pod wodzą pianisty i kierownika muzycznego jego zespołu, Paddy'ego Milnera, wykonał cały zestaw, który był przygotowany na koncert z udziałem lidera. Tak, i w związku z tym najjaśniejszym punktem tego festiwalu w 2013 roku stał się występ Dainy Fuchs. Artystki obdarzonej niesłychanym dynamizmem i wspaniałym głosem, a poza tym niezwykłą charyzmą i takim dobrym przesłaniem, dobrą aurą, którą roztaczała wokół siebie. Dainy Fuchs, Suwałki Blues Festival 2013, Lonely for a Lifetime.

0: Thank you.
1: Między 10 a 12 lipca 2014 roku Suwałki Blues Festival. Na afiszu mamy następujące pozycje: Ginger Baker, Jazz Confusion, Vanilla Fudge, Earl Thomas, Nicky Hill, Rob Tonioni, no i The Chris Duarte Group. Wybrałem właśnie nagranie Chrisa Duarte, bo on zdawał się być najbliższy klimatowi tej imprezy. Oto Chris Duarte w swojej kompozycji Badness. Suwałki Blues Festival 2014.

2015 roku Suwałki Blues Festival odbywał się w dniach 9 i 11 lipca, a zaproszeni wówczas artyści to Clemson Band z głównym udziałem wokalisty Chrisa Farlowa, James Blood Almer, Memphis Blood Blues Band i Coco Montoya. I właśnie nagranie Coco Montoya postanowiłem przypomnieć w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa poświęconym Suwałki Blues Festival. Oto Coco Montoya, rok 2015, Suwałki Blues Festival, utwór zatytułowany Hey Señorita.

Opuszczę teraz rok 2016, bo tak by wynikało z chronologii prezentacji i przenieśmy się na Festiwal Suwalski do roku 2017, kiedy to na scenie pojawiali się The Original Blues Brothers Band, Doyle Bramhall II, Rick Estrin and the Nightcats, ponownie zespół Jam się pojawił, a także Joe Louis Walker, który swoje Slow Down GTO zaprezentował na początek koncertu na scenie Suwałki Blues Festival. Joe Louis Walker, 2017 rok, Suwałki.

0: Thank you so much.
1: No i teraz wracam do 2016 roku, bo to jakaś szczególnie dla mnie sentymentalna jest data, bowiem właśnie wtedy udało się zorganizować na Suwałki Blues Festival występ Warrena Hainesa. Oczywiście nie był to jedyny znaczący artysta w tym festiwalu. Mieliśmy wówczas także Otisa Taylora, The Blues Pills, ale postanowiłem właśnie Warrena Hainesa z zespołem The Ashes and Dust zachować na koniec tych wspominek związanych z Suwałki Blues Festival. Pewnie dlatego, że wśród utworów, które Warren zawarł w swoim repertuarze, znalazła się też moja ukochana Jessica, którą to na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa dzielę się z moimi słuchaczkami i moimi słuchaczami. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: najważniejszych postaci amerykańskiej sceny muzycznej przełomu XX i XXI wieku, przedwcześnie odszedł z tego świata, pozostawiając po sobie olbrzymi niedosyt. Ten niedosyt wypełniają właśnie tylko od czasu do czasu wznawiane płyty. Backstreets of Desire to jedna z moich ulubionych płyt Williego DeVille. Proszę posłuchać, jak brzmi remasterowana wersja jego ujęcia słynnego Hey Joe.
1: Uno, dos, un, dos, tres.

Nowaliki spod baobabu. Radio Baobab.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: Bielszy odcień bluesa. Uważam, że to jest bardzo dobry sygnał i taką mam opinię, z którą bardzo się też zgadzam. No a po bardzo dobrym sygnale, aha, jeszcze przedstawię się, Jan Chojnacki, dzień dobry, dobry wieczór, należy się dobry muzyczny wstęp. Oto on.

Leslie West wykonał utwór zatytułowany Blues Before Sunrise z albumu Blue Me. To słynny blues, którego autorem jest Leroy Carr. Ale proszę sobie wyobrazić, że ani Leslie West, ani Leroy Carr, ani nawet album Blue Me Leslie'ego Westa nie będzie przedmiotem rozważań moich w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, bo oto spostrzegłem, że albumem bluesowym wszechczasów, który odniósł największy sukces na całym świecie, jest płyta, już się Państwo domyślają, From the Cradle Eryka Claptona. Zapytają Państwo może, dlaczego to jest taki największy komercyjny sukces światowy. No bo czym się ten sukces mierzy? No oczywiście mierzy się wielkością sprzedaży albumu na całym świecie. Sprawdziłem, ten album sprzedał się od momentu wydania w 1994 roku aż do chwili obecnej w liczbie około 3,5 miliona egzemplarzy. Dla porównania album Black and Blue grupy The Rolling Stones sprzedał się w ilości około 2 milionów egzemplarzy. No oczywiście jest też i inny album Claptona, czyli słynny Unplugged, ale tutaj nie brałbym pod uwagę tej płyty jako albumu stricte czysto bluesowego. Bo przyjąłem sobie takie kryterium, że album, o którym mówię, musi zawierać wyłącznie kompozycje prawdziwych twórców bluesa i brzmiące tak, jak oni sobie życzyli lub mniej więcej tak samo, czyli niosą w sobie wyraźne bluesowe przesłanie. No a w dodatku album From the Cradle, jak żaden inny, który sprzedał się w milionowym nakładzie, żaden inny bluesowy, nie może się poszczycić tym, że dotarł do pierwszego miejsca billboardowej listy 200 najlepiej sprzedających się albumów oraz, że otrzymał nagrodę Grammy. I kiedy już tak sobie to wszystko policzyłem, to doszedłem do wniosku, że może ciekawym byłoby zaprezentowanie całego zestawu utworów, które Clapton zdecydował się pomieścić na płycie From the Cradle, ale w wykonaniu innych artystów. No i to był początek, bo Blues Before Sunrise otwiera oryginalne wydanie albumu From the Cradle Eryka Claptona, a my posłuchaliśmy Leslie'ego Westa. Na pozycji drugiej w tym oryginale znajduje się kompozycja Eddie'ego Boyda i Willie'ego Dixona, wspólne dzieło zatytułowane Third Degree. Oczywiście jest więcej wykonań, ale ja wybrałem tytułowe nagranie z albumu Johnny'ego Wintera, wydanego w 1986 roku, a więc Third Degree w wersji gitarowej Johnny'ego Wintera.

0: Wracam teraz jeszcze na chwilę do oryginalnego wydania płyty From the Cradle, bo w opisie do tej płyty, czyli w tak zwanej książeczce, czy też buklecie, jak kto woli, znajduje się czterowierszowy mini poemacik Erika Claptona, który, na ile mi wiadomo, nigdy nie doczekał się przełożenia na pieśń, czyli na tekst z muzyką. A ten poemacik brzmi po angielsku tak. All along this path I tread, my heart betrays my weary head, with nothing but my love to save, from the cradle to the grave. Proszę teraz posłuchać, jakiego przekładu dokonałem. Podążając ścieżką życia, z mnóstwem troski, sercem bicia, chronię mej miłości cud, od kołyski aż po grób. To tyle już mojej twórczości poetyckiej, a teraz wracam do kolejnego nagrania z albumu From the Cradle w wykonaniu innego artysty. Być może to będzie jedno z najsłynniejszych wykonań, a mówię o kompozycji Lowella Fulsona zatytułowanej Reconsider Baby. Ta chyba najsłynniejsza wersja należy do Elvisa Presleya. A ja wybrałem jeszcze dodatkowo taką wersję dla hiperfanów Elvisa Presleya, bo jest to wersja z nagrania, w którym Elvis na początku odlicza, nadając odpowiednie tempo temu nagraniu. Reconsider Baby.
1: One, two, three.

spośród 16 nagrań, które znalazły się na albumie From the Cradle, niewiele doczekało się interpretacji przez damy bluesa. No ale oczywiście są takie momenty i przynajmniej trzy zdołałem na okoliczność tego wydania pierwszego odcienia bluesa wyłowić i zaprezentować. Oto pierwsze z nich. Na czwartej pozycji na albumie Claptona znajduje się Hoochie Coochie Man Williego Dixona. A my zaprezentujemy wersję damską, którą wykona Etta James i tym razem tytuł brzmi Hoochie Coochie Gal.

Pozycja piąta na oryginalnej liście nagrań albumu From the Cradle to utwór zatytułowany Five Long Years, kompozycja Eddiego Boyda. Też doczekała się ona mnóstwa wykonań na przestrzeni ostatniego półwiecza, a ja wybrałem wersję bardzo korzenną, czyli duet ojca i syna. Oto jak Five Long Years wykonują Carey i Lurie Bell.

0: The nerves to put me out.
1: Dokonując wyboru utworów na płytę From the Cradle, Clapton kierował się zapewne jakimś swoim tajemnym wyborem. Zadziwia, że nie ma w tym zestawie ani jednej kompozycji Roberta Johnsona, którego przecież Clapton zawsze stawiał na pierwszym miejscu jako swoją wielką inspirację w bluesowej twórczości. Ale jest też oczywiście kilku takich twórców, którzy powtarzają się w tym zestawie. Oto na przykład wiemy, że Freddie King był wielkim przyjacielem Erica Claptona i nic więc dziwnego, że w tym zestawie znalazły się dwa utwory wywodzące się z repertuaru Freddiego Kinga, w tym również utwór I'm Tore Down, który wprawdzie nie jest kompozycją samego Freddiego, ale jego współpracownika i pianisty Sonnego Thompsona, no ale był w repertuarze Freddiego Kinga przez wiele, wiele lat. A my posłuchamy wersji z 2021 roku. I'm Tore Down gra i śpiewa Gary Moore.

W zestawie From the Cradle także dwukrotnie pojawiają się kompozycje Leroya Carra. Rozpoczęliśmy od Blues Before Sunrise, autorstwa tego właśnie bluesmana, no a teraz kolej na How Long Blues. Posłuchamy, no powiedziałbym, że nie do końca typowej dla tego zestawu wykonania, bo głównym wykonawcą jest Chris Barber, słynny brytyjski puzonista i bandleader, który na swoim albumie zatytułowanym Memories of My Trip z 2011 roku pomieścił nagranie How Long Blues, a towarzyszą mu Skiffle Group i Van Morrison.

Powracamy teraz do twórczości Lowella Fulsona. Utwór Sinner's Prayer to już 10. pozycja na albumie From the Cradle. Z przyjemnością ogłaszam Państwu, że będzie to kolejna wersja, w której zachwycimy się ponownie głosem kobiecym, a konkretnie głosem Beth Hart. Sinner's Prayer.

na płycie Claptona jest informacja, że autor tego utworu jest nieznany. Pozostańmy zatem przy tym, że jest to tak zwany utwór tradycyjny i muszę powiedzieć, że miałem pewien problem ze znalezieniem odpowiednio atrakcyjnej innej wersji niż wersja Claptona, który Motherless Child jeszcze w latach 70. często wykonywał na koncertach. I trafiłem na nagranie z 1974 roku grupy The Faces z Rodem Stewartem w roli głównej. Oto Motherless Child w wersji koncertowej The Faces, Rod Stewart z Detroit.

Jedyna kompozycja Elmora Jamesa, która znalazła się na zestawie From the Cradle, to chyba najsłynniejszy zresztą jego utwór, czy też może najczęściej grywany przez gitarzystów i gitarzystki, It Hurts Me Too. I posłuchamy gitarzystki. Z albumu The Sky is Crying słuchamy wersji Eri Littinen.

Kolejny powrót do utworów z repertuaru Freddiego Kinga i Sonnego Thompsona to utwór zatytułowany Someday After a While. W roli głównej tym razem Duke Robillard, ale tylko jako gitarzysta, bo część wokalną wziął na siebie przyjaciel Duke'a Chris Cotty.

Jedyny utwór z repertuaru Muddy'ego Watersa w tym zestawie to blues zatytułowany Standing Around Crying. Usłyszymy wersję współczesną z 2018 roku w roli głównej Billy Gibbons z albumu The Big Bad Blues, Standing Around Crying.

Teraz pora na przedostatnie już nagranie z mojego zestawu i zarazem odpowiadające przedostatniemu z zestawu Claptona z From the Cradle. Oto Drifting. To kompozycja Charlesa Browna. Ja wybrałem, myślę, dosyć oryginalne wykonanie, bo firmuje je Matt Guitar Murphy, ale gościnnie w tym nagraniu występuje także Chuck Berry. Drifting Blues.

Ostatnim, 16. nagraniem, które znalazło się na oryginalnym albumie Claptona From the Cradle, jest Groaning the Blues, kompozycja Williego Dixona. A my usłyszymy wersję z 2009 roku, firmowaną przez Buddy'ego Guya, ale towarzyszyć mu będą także Otis Rush i Magic Sam, czyli znakomite towarzystwo. I na tym kończę już prezentację utworów, które Clapton zagrał jako firmujący je wykonawca na albumie From the Cradle, a Bielszy Odcień Bluesa postanowił odtworzyć ten zestaw w wykonaniu innych artystów. Buddy Guy, Otis Rush i Magic Sam, Groaning the Blues. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.